0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: 14 stopni w tej chwili widzimy na termometrach we Wrocławiu, maksymalnie dzisiaj do około 21-22. Zobaczymy. Pochmurnie zapowiada się dzień i z opadami, ale możliwe, że słońce też będzie do nas co jakiś czas wychodzić.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Bezbarwna gra polskich piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Mimo gry z liderami kadry w składzie, Polacy nie potrafili odnaleźć drogi do bramki. Reporter Eski pytał po meczu kibiców, co zawiodło.
4: Mi się daje, że wszystko. Ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
5: Zawiedli. Doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
6: Nie było tak źle.
7: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
8: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
3: A szansa na rehabilitację w oczach kibiców już w środę, kiedy w Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje dzisiaj, a na jej pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. A do niedawna symbol polskiej siły polskiego rolnictwa. Dziś jej uprawa to prawdziwa ruletka. Słyszymy od ekspertów o uprawie truskawki, mówi dr Paulina Sobiesiak z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
9: Dzieje się tak m.in. za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty.
3: A Polska pozostaje jednym z największych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ostatnich 5 latach z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw.
1: SK Wrocław News.
2: Krzysiek Staszkiewicz. Jest areszt dla hejtera z wrocławskich Popowic. Mężczyzna wielokrotnie niszczył klatki schodowe, wypisując ich ściany obraźliwymi hasłami, malując wulgarne obrazki, a także swastyki, nękając przy tym mieszkańców także w internecie. Sprawca usłyszał łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat za kratami. Szybsze pociągi z Wrocławia do Trzebnicy i Oleśnicy. PKP PLK ogłosiło przetarg na rozbudowę linii kolejowej między Psimpolem a Sołtysowicami. W planach jest także remont peronów na stacji Wrocław-Psiepole.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: Piątek, sobota, niedziela, 3 szalone dni odlotu ściśle tajnego za nami!
14: Byliśmy w Maladze rzeczywiście. Co zostaje, co było w Maladze, zostaje w Maladze, prawda?
15: Mm-hmm. Oczywiście,
14: oj, tak.
16: No to opiszcie nam swój weekend w trzech słowach. 664-402-302 lub messengerowe Tenteges.
14: U mnie są 3 słowa, proszę bardzo. Bardzo. Basen, zęby, pomocy. A dlaczego? Zobaczcie na eskowym Instagramie.
13: No to jakie 3 słowa opiszą wasz weekend? Nie musi być z Hiszpanii.

0: Mówiliśmy o tym, że co było w Maladze, zostaje w Maladze, no ale zostaje przede wszystkim też na Instagramie naszym metkowym, bardzo mocno polecamy. Tam sporo atrakcji związanych z naszym weekendowym odlotem. Oj, było pięknie.
1: Zdecydowanie, naprawdę. Ekipę mieliśmy taką, jak właśnie wszyscy nasi słuchacze.
2: Na przykład jeden z naszej ekipy, czyli Kuba, zadaje bardzo ważne pytanie.
3: Dobra, witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Jaki jest plan działania? Bawimy się, czy co robimy?
2: No, bawimy się, bawimy się.
1: My się w weekend bawiliśmy i teraz pytanie brzmi, jakie są wasze trzy słowa do weekendu? Jak to brzmiało u was w weekend?
4: Cześć, weekend w trzech słowach? Pszeniczne, pizza i latte. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Nie mówi się pszeniczne, tylko pszenna pizza.
2: A, no tak.
1: Może być też okay. Inna, ale pszenna.
0: I latte, że polana delikatnie mlekiem. Tak? No, dobrze, można, no każdy po swojemu oczywiście.
2: Trzy dni za nami szaleństwa, czyli piątek, sobota, niedziela, no to jakie trzy słowa do tego pasują?
5: Weekend? Jaki weekend? Wczoraj był piątek, dzisiaj poniedziałek.
6: Jankes! Jankes! I Wiktor!

0: Dzisiaj oprócz tego, że jest poniedziałek, jest Dzień Dziecka i z nami pani Jadzia. Chciałam ci złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia
1: Dziękuję
0: Dziecka.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: No, Janki za chwilę przyniesie prezenty.
1: Dobrze.
2: Dokładnie, no, wszystko jest przygotowane, ale po drodze oczywiście mamy jeszcze, no, przegląd
1: Dzień
2: prasy.
1: Dzień matki wam się pomyli.
2: Oj, przecież.
1: No. To ja wam powinnam przynieść prezenty.
0: Słuchaj, my na prezenty zawsze mówimy tak.
2: Tak, a teraz sprawdzamy, co się dzieje u znanych i bogatych. Słuchajcie, ostatnio dużo się mówi o byłej żonie Marcina Prokopa.
0: To jest w ogóle niesamowite, że od momentu, kiedy się rozwiedli, nagle wszyscy o niej mówią.
1: Tak.
2: No i właśnie była żona Marcina Prokopa wygłosiła w internecie coś, co się nazywa, to jest cytat, manifest o dużych piersiach.
0: Opublikowała rolkę, w której opowiada o tym, że kobiety z miseczką D nie muszą nosić niewygodnych, sztywnych biustonoszy, tylko mogą nosić takie, jakie chcą.
2: Ciekawy manifest.
1: No i to są właśnie poważne problemy. Problemy pierwszego świata.
3: To są problemy pierwszego świata. Dzieje się na świecie rzeczywiście. Ralf Schumacher to jest brat...
2: Tego Schumachera.
3: Tego Schumachera.
2: Tego Michaela Schumachera.
3: Michaela, właśnie. Nie pamiętam właśnie, czy Michał, jak się mówi?
0: Michał Schumacher.
3: Po polsku Michała.
2: Michał Wyścigowiec.
3: I zarazem również oczywiście kierowca wyścigowy. Uważajcie, poślubił, to jest fajna taka relacja, poślubił francuskiego biznesmena. Co ciekawe, była żona tego pana, właśnie, złożyła im wspaniałe, cudowne życzenia. Wszyscy są szczęśliwi, kochani w ogóle.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że on po prostu w połowie swojej drogi życiowej nagle stwierdził, że wybiera inną opcję?
0: I wziął ślub.
3: No, więc teraz, no właśnie, no tak to wygląda. Wszystkiego dobrego oczywiście, gorzko.
1: Powiem po wyścigowemu,
3: no,
1: ale jazda.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Słuchajcie, no miłość nie wybiera, no.
1: No tak.
0: No, ale on wybrał.
3: Patrzcie, to nie o nas. Pierwsza strona dzisiaj faktu.
0: Wynieśli posła z samolotu.
2: No. Przypominam, że
1: a
2: dzisiaj...
1: A was nie wynosili?
0: Nie, wszyscy o własnych siłach.
1: Bardzo
2: dzisiaj
1: ładnie.
2: W kalendarzu jest dzień bez alkoholu.
1: Bardzo ładnie.

0: Aha, oni też o weekendzie. David Guetta i One Republic.
1: No dobrze, już po weekendzie mamy poniedziałek, za tyle 6.30 w pół do 7.
0: No i za chwilę ranking prezydencki u Marcina Prockiego. Sprawdzimy, który z prezydentów zyskał największe uznanie Polaków. Ale to chyba nie my powinniśmy dzisiaj zapowiadać newsy, co?
2: No nie, zdecydowanie. Ja bym oddała jednak głos tym, którzy dzisiaj powinni najbardziej świętować z nas wszystkich.
0: To przepraszam, jaka pozycja przed nami?
3: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
4: Jan

0: Reklama.
1: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dobry wieczór Państwu.
7: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
9: Premiera 12 czerwca
7: w dawnym kasynie OWO
9: o godzinie 19.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
12: Sponsorem programu jest organizator spływów przełomem barskim. Rafting Bardo. Grunwaldzka 33. Telefon 731-248-248.
13: Po ciepłym weekendzie we Wrocławiu pora na chwilę odetchnienia dla wszystkich tych, którzy prowadzą ogródki, no bo trochę w nocy popadało i popadać. Dzisiaj jeszcze może dość sporo chmur, ale ciepło. 22 stopnie pokażą maksymalnie wrocławskie termometry.
12: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
11: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
14: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki, zapraszam.
15: Słuchaj, tak? jest ktoś, kto robi to lepiej od ciebie, posłuchaj.
14: Dawaj.
16: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
14: Bardzo ładnie.
15: Zapraszam.
14: To w takim razie zaczynam. Skoro po takiej zapowiedzi, to myślę, że już można. 7 zarzutów usłyszał właśnie zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy. A Karol Nawrocki, trzeci w rankingu prezydentów III RP w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ponad 40% respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego. 23,5% dla Lecha Kaczyńskiego. Karol Nawrocki znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 21%.
17: SK Sport News.
14: Nieudane towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Na początku drugiej połowy dokonał kilku zmian, dając szansę debiutantom. To jednak nie odmieniło gry Polaków, którzy pod wodzą Urbana przegrali drugi mecz z rzędu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawieniu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Dejan Pari.
18: Jankes,
19: Kama
20: i Wiktor.
19: SK.
14: Dzień dobry, dzień dziecka, 6.31. Marcin Procki jeszcze wróci.
15: Tak, bardzo jest. Dobrze. A my cały czas żyjemy naszym weekendem. My byliśmy w Maladze, a u was?
21: Siema SK. Wy w Maladze, ja w Berlinie na koncercie Metaliki.
22: I też fajnie.
15: No to gramy dalej!
14: A wiecie, z czym się wraca z Berlina po koncercie Metaliki?
15: No, powiedz.
14: No, z niemiecką chemią.

0: Za chwilę u nas urodziny ze SK oczywiście. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl, tam dajecie znać.
1: I będziemy do was dzwonić takim telefonem już nowoczesnym, takim bez kabelka i w ogóle takim, do którego nie trzeba nic wrzucać, żeby działał.
2: Ale okazuje się, że nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle kiedyś były budki telefoniczne.
0: Proszę pan.
2: Sokołów Podlaski jest ostatnim miejscem w Polsce, gdzie działają automaty telefoniczne na monety.
1: W 2026 roku?
2: No.
0: Jego, jedźmy tam.
2: Więc jedziesz, wrzucasz monetę i no i połączą cię ze wskazanym numerem.
1: Weź zobacz, czy masz 5 zł, no.
0: Mam wrzucić monetę?
1: Wrzucaj, no.
3: Wrzucam!
4: Rozmowa kontrolowana.
0: Właśnie.
4: Rozmowa kontrolowana.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września.

0: nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: I po reklamie.

0: Za 14 minut siódma, ciekawa ciekawostka, jak wylatywaliśmy na Malagę w piątek, to na lotnisku minęliśmy się z Denzelem. Przechodził obok nas.
1: Krzychu!
0: I nie, jest to Jankes!
2: Urodziny!
3: To prawda, dzisiaj Krzychu ma urodziny. Cześć, Krzysztofie!
4: Cześć.
3: Jak do ciebie mówią w domu?
4: Krzychu, Krzysiek, różnie.
3: Różnie.
4: A moja siostra mówi na mnie mały.
3: Mała, no mnie też mówią w domu mały. Serio.
4: O.
1: Nie wiem akurat, Janki, czy powinien się tym chwalić.
0: Tak. Ale to, a gdzie ty mieszkasz? W Gorzowie. A ty w Gorzowie? A na jakiej ulicy? Na tej. O kurde, brat!
3: Krzychu, na co dzień jesteś kierowcą, śmigasz, teraz też jesteś w trasie, prawda?
4: Tak, jestem w trasie, właśnie wjeżdżam do Warszawki.
1: A ile średnio kilometrów robisz w ciągu miesiąca?
4: Trzeba byłoby to przekalkulować. 300 km dziennie około.
3: To ja od ciebie nie kupuję samochodu.
4: No, jest nalatany, jest najeżdżony, nie powiem, że nie.
3: Wozisz towary, a taki najdziwniejszy towar, który wiozłeś na pacę, co to było?
4: Najdziwniejszy, może taki najfajniejszy, no piwo, wódkę, znaczy takie alkohole.
0: To było to pytanie.
3: Przepraszam, przecież jest poniedziałek.
4: Ojejku. No,
3: ale to dziwne rzeczywiście, no.
4: No.
0: Słuchajcie, są ludzkie potrzeby, trzeba zaspokajać, więc czasami też się wozi takie rzeczy.
1: To ja w takim razie zaspokoję potrzebę Krzycha, który napisał, że dzisiaj świętuje 35. urodziny i przydałoby się na rozbudzenie, bo kawa nie pomaga. W związku z tym, Krzychu, stówka do ciebie leci.
4: Dziękuję bardzo.
0: No słuchaj, a jako że zgłosiłeś sam siebie, to teraz sam sobie złóż życzenia. Czego Krzychu życzy Krzychowi?
4: Czego ja mogę sobie życzyć? No wszystkiego najlepszego, szerokości, ile wyjazdów, tyle powrotów i żebym zawsze był tak uśmiechnięty jak dzisiaj.
3: I żeby na trasie Warszawa-Łódź, Łódź-Warszawa nie wszyscy jeździli lewym pasem.
0: Bajo, jajo.
4: O, właśnie.

0: Za chwilę siódma, dzisiaj specjalna data, specjalne święto w kalendarzu.
1: Dzisiaj Dzień Dziecka, pamiętajcie o nas.
2: Pamiętamy, pamiętamy, żeby nie było.
3: Oczywiście, że tak.
1: Gdzie są moje prezenty?
3: Cicho tam.
4: Nadal pamiętasz, Janki? Pamiętasz?
5: Już troszkę mniej, oczywiście.
0: Słuchajcie, w prezencie to my możemy sobie powspominać dzieciństwo, bo zastanawialiśmy się nad różnymi akcjami i przypałami, które pojawiły się za naszego młodu i teraz, po latach, można się do tego przyznać.
4: No właśnie, dlatego nagrywajcie nam głosówki na Jaskowym Messengerze i no podzielcie się tym.
0: Ale Kama, dawaj, no proszę. No.
5: Dawaj, Kama, ty pierwsza.
4: W siódmej klasie podstawówki moi rodzice postanowili pójść na Sylwestra, więc chata była wolna i pozwoliła mi moja mama pójść do mojej przyjaciółki, trzy ulice dalej, ale tylko do godziny 22, bo o północy mama będzie dzwonić. Zgadnijcie, o której byłam w domu. Mm-hmm. Oczywiście za 5 północ. Okay. Odczekałam na ten telefon, a po telefonie wróciłam na imprezę.
6: I Wiktor.
7: Kama i Wiktor.
0: No to kto da więcej?
8: Autopromocja.
9: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
10: Odpalamy SK Toy Story Radio.
11: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
12: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
13: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
14: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
15: Już chwileczkę, bez panik.
10: SK Toy Story Radio.
16: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
17: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
22: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
23: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Ale sztosy!
25: Ale co?
24: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
26: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
27: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
28: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
29: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
30: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
4: Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Spore zachmurzenie, możliwe jakieś przelotne opady, ale możliwe też, że słońce do nas wyjdzie. Możliwe też, że stoicie w korkach, bo te coraz dłuższe na wjazdach. Mokronoska, Karkonoska czy Opolska cierpliwość.
3: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
5: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jan Urban uspokaja, to było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiła wiele do życzenia, o czym mówili wściekli kibice wychodzący ze stadionu we Wrocławiu.
6: Totalne dno, to trzeba grać, piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
7: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
5: A selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić nowych zawodników.
8: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
5: A to kolejne spotkanie. To towarzyskie spotkanie z Nigerią w środę na PGE Narodowym. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna?
9: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty.
5: A grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś rozpoczyna się dodatkowa sesja maturalna. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej w maju. Na przykład do dzisiejszego testu z języka polskiego przystąpi ponad 500 maturzystów.
2: SK Wrocław News.
4: Krzysiek Staszkiewicz. Polska wysyła specjalny samolot do Chin. Trwa walka o życie 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha. Jak poinformował wicepremier i minister obrony narodowej, wszystkie zgody niezbędne do przeprowadzenia specjalnej misji medycznej zostały już wydane. Więcej piszemy na sk.pl. Rusza obornicki budżet obywatelski 2027. Projekty można zgłaszać fizycznie w urzędzie lub elektronicznie do 17 czerwca. Muszą być one poparte przez minimum 16 mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Szczegóły znajdziecie w sieci.
10: I Wiktor w Radiu SK.
11: No i kto? Kto do was mówi? No jak to kto?
12: Tu Janka, Skama, Wiktor.
13: Oczywiście, dobrze, że tak. W Dniu Dziecka witamy się z wami bardzo serdecznie, pielęgnując swoje wewnętrzne dziecko oczywiście.
14: Och, jak najbardziej. I pytamy, co odwaliliście, jak byliście troszkę młodsi.
11: To w tych czasach przypielęgnować ten przypał z młodości, do którego teraz można się przyznać. Co to były za akcje,
13: Eska,
11: przed którymi potem
13: czeka.
11: Przed rodzicami trzeba było się tłumaczyć. No, Janki, pamiętasz coś?
14: To może zagrajmy? We were good.

0: No mamy tutaj w studiu jedną beauty i to jest Kama.
1: O.
2: A jeżeli chodzi o te bestie, to też się znajdzie.
3: Wszyscy jesteśmy w komplecie, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek, w Dzień Dziecka.
0: Tak
3: dobrze,
0: jest.
3: Dobrze, dobrze.
0: To jest SK. No i gramy i sprawdzamy, co się dzieje w kraju, na świecie. Jankes dorwał jakieś newsy ze świata nauki, przyrody?
3: Tak, dorwałem, że pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni po 95 roku wzwyż, aha, czyli całkiem niedawno, mają takie nowe swoje hobby. O. Chodzi o obserwowanie ptaków. Nie dam się w telefonie.
0: Naprawdę
3: obserwowanie ptaków to nowe hobby pokolenia Z, które bije rekordy popularności.
0: To jest bardzo ciekawe, że wracają ludzie do korzeni i odkrywają takie proste przyjemności i nagle się okazuje, że co jest modne? Już nie TikTok, tylko oglądanie ptaka.
1: Dokładnie. No dobra, no ale przy obecnych cenach mieszkań to może być jedyna szansa na obejrzenie jakiegoś fajnego gniazdka, nie?

0: tutaj SK. 17 minut po godzinie 7.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
2: Słuchajcie, słuchajcie, mamy dzisiaj pierwszy dzień czerwca, a tu już od środy najbliższej w całym kraju, w całej pięknej Polsce będzie obowiązywało nowe prawo. Dotyczy tego, że wszystkie osoby poniżej 16 roku życia, poruszające się jednośladami, czyli hulajnogi, rolki,
0: samolotami,
2: oczywiście, rowery i tak dalej, będą musiały mieć obowiązkowo kask na głowie.
0: Śmiało można powiedzieć, w końcu oczywiście, ale przychodzimy z potrzebą kaskową do Was, do naszych cudownych słuchaczy.
3: No i teraz na głowie, a właściwie w uszach mamy Beatę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Beata, jaka historia czai się za Twoim zgłoszeniem?
4: Historia to jest po prostu taka sytuacja, że mój synek chodzi do 5 klasy i dzisiaj ma 2 sprawdziany. Takie kartkówki.
3: W dzień dziecka?
4: Z biologii, z geografii. Mhm. Tak, bo on... Także tutaj w naszej okolicy został dzień dziecka i przesunięty na 2 czerwca. A dzisiaj obchodzą. Tak, obchodzą dzisiaj młodsze roczniki i mają, że tak powiem, troszkę spóźnioną tą kartkówkę, ale musiał się cały dzień uczyć, wczoraj na biologię, geografię, więc chciałam ten dzisiejszy dzień, że bardzo lubię jeździć na hulajnodze, rowerze, w związku z tym zmieniałam mi przepis. Takie coś, taki podarunek, że tak powiem, zdobyć coś dla niego.
2: Absolutnie. Zresztą to nie jest głupi pomysł, szczerze mówiąc, z tym przesunięciem świętowania, bo dzisiaj będzie świętował razem z tobą, a jutro będzie świętował razem ze szkołą. Tak, mi się to
4: tak,
2: podoba.
4: Tak, 2 dni.
0: No. I tak zleci cały tydzień. I bardzo dobrze.
3: A teraz my świętujemy razem z tobą, bo słuchaj, dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka.
4: Super,
0: dla was.
2: Mam nadzieję, że razem będziecie spędzać po prostu fajnie, wspólnie czas, bo nie oszukujmy się, ale najpiękniejsza rzecz, jaką możemy dać dzieciakom, to jest właśnie to, żebyśmy razem z nimi się fajnie bawili.
0: I oczywiście bezpieczeństwo. Mamo, wszystkiego fajnego dla ciebie, oczywiście dla wszystkich dzieciaków, które są z nami. Zgłaszajcie się do naszej akcji. Mamy dla was, tak, kaski. Tak,
1: to prawda. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Ty masz, Wiktor, też fajny kask. Ty dzisiaj tak patrzysz.
3: Ja mam kask z Daszkiem.
0: Tak.

0: Hej, loves me better.
1: Tak mi graj o poranku, to jest Eska.
2: 25 minut po godzinie 7, dzisiaj dzień dziecka, no i wychodzi z nas to najgorsze.
3: Właśnie, dzisiaj rzuciliśmy wam temat, jakie przypały odwaliliście, będąc dzieciakiem.
1: No to posłuchajcie tej historii.
4: Jako dzieciaki z bratem strasznie chcieliśmy mieć zwierzaka, wiadomo, dzieci chcą mieć psa. No i jakby tu przekonać, że ten pies będzie nasz. Oczywiście co, wymyśliliśmy, razem oczywiście z bratem, pozdrawiam, że psa wygraliśmy w totolotka.
2: Nie.
4: Nieważne, że później musieliśmy go zwrócić. Ale cóż, trochę pobył.
1: A jak się idzie z pieskiem na spacer, to wiesz, co wtedy jest w totolotku?
2: Co to jest?
1: No, dwójkę wygrałeś.
0: Ja

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: AirMax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z AirMax.
11: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na koncert i zostań na największą biegową noc Wrocławia.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
17: Sponsorem programu jest organizator spływów Przełomem Barskim. Rafting Bardo. Grunwaldzka 33. Telefon 731-248-248.
18: Z każdą chwilą coraz ciaśniej robi się na ulicach Wrocławia. Cierpliwość kierowcy na wjazdach na Moście Milenijnym i zbliżając się do centrum, no swoje odstać już trzeba. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22 stopniach dzisiaj maksymalnie, o sporym zachmurzeniu, możliwych opadach, a w popołudniu niewykluczone słońce.
17: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
16: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nikomu nic się nie stało, ale chwilę grozy przeżyli pilot i pasażer Cessny, którzy awaryjnie lądowali koło Olsztyna. Stało się to pod Barczewem, informuje dziennikarz szewski Andrzej Brzozowski.
20: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
19: A zdarzenie będzie jeszcze wyjaśniane przez Komisję Badań Wypadków Lotniczych. IMGW za to ostrzega przed burzami w 5 województwach, ale alerty obowiązują w pasie od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę. W czasie burz prognozowane są intensywne opady deszczu oraz silny wiatr.
21: SK Sport News.
19: Reprezentacja Ukrainy za mocna dla polskich piłkarzy w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, w której rywale dwukrotnie trafili do bramki Polaków. Według kapitana kadry Roberta Lewandowskiego wynik nie do końca odzwierciedla sytuację na boisku.
22: No, wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
19: Na kolejny mecz towarzyski biało-czerwoni rozegrają w środę z Nigerią, a piłkarze wieczystej Kraków wywalczyli awans do ekstraklasy. W finale baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Awans wieczystej oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż 3 krakowskie drużyny.
21: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek 1 czerwca.
1: No właśnie i cały czas zastanawiamy się, jakie to niesamowite przygody mieliście za dzieciaka.
14: Hejka, gdy było lato, byłam w podstawówce, przyjechał do moich rodziców sąsiad na rowerze, a ja wraz z kuzynem przebiliśmy mu opony, gdy on sobie pił z rodzicami kawkę.
23: Po prostu nie chciała, żeby po kawce wracał na rowerze.
0: No to... Kofeina jak uderzy za bardzo w głowę, to rzeczywiście trzeba
23: szybciej pedałuje.

0: Tutaj jest K21 minut do godziny 8. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca. Bardzo ważna kwestia.
1: Tu Jankes, Kama, Wiktor.
2: Dobrze!
3: Dokładnie tak, to my, dzień dobry.
0: Tutaj my. My byliśmy w weekend w Maladze na odlocie ściśle tajemnym. Było cudownie.
2: Było pięknie. Słuchajcie nas, bo śledzimy trendy. I te z Malagi, i te z drugiej strony świata. Jest najnowszy trend z Chin.
0: Co tam takiego wymyślili? No właśnie.
2: W miesiącach letnich, a te już się zaczynają, można spotkać w Chinach mężczyzn, którzy, uwaga, specjalnie podwijają koszulkę, tak by odsłonić tylko dolną część brzucha.
0: Pępek taki, powiedzmy. Tak.
2: Siedzą sobie na mieście, chodzą sobie na mieście i to wszystko nazywa się, uwaga, Beijing Bikini.
0: Beijing Bikini.
2: Beijing, pekińskie bikini.
3: Ty mimowolnie wziąłeś udział w tym trendzie.
2: Nie mówcie tego!
3: Janki zasnął w Maladze na weekend na leżaku z podwiniętą koszulką.
2: Jest.
3: I ma czerwony Beijing bikini.
4: Chcesz pocałować?
3: Włosy zostałyby w zębach.
2: Jankę zawsze w zgodzie z trendami. Radio
5: SK. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds. Już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.
13: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czejeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
16: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: początek naszego wyjazdu.
1: Tak, ale pamiętajcie. Nie pamiętam, a co?
2: Milki i David Guetta w Radiu SK.
3: Odlot ściśle tajny już za nami, a przed nami zupełnie nie tajne, bo w pełni jawne informacje, które przedstawi za chwilę Marcin Procki.
4: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
17: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
26: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
27: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
28: Będzie jeszcze dzisiaj ciepło, 22 stopnie maksymalnie.

0: Normalnie mają pokazać termometry we Wrocławiu. Ta szarowa też podobno jeszcze przejdzie i słońce, jest szansa, że dzisiaj zobaczymy. Tak samo jest szansa, że stoicie właśnie w korku, bo tych całkiem sporo o tej porze na ulicach Wrocławia. Cierpliwości życzę.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest ósma, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny po 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
4: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
3: Wielkie sprzątanie na Opolszczyźnie. Po przejściu nawałnicy największe zniszczenia są w miejscowości Balcerzowice. W kilkanaście minut ludzie stracili dorobek życia, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
5: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
3: A w akcję usuwania szkód zaangażowanych w weekend było ponad 250 strażaków. Iga Świątek pożegnała się już z wielkoszlemowym Roland Garros. Lepszą od Polki w 1/8 finału okazała się Marta Kostiuk. Trener tenisa Piotr Unierzyński uspokaja jednak.
6: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
3: A w rywalizacji pozostała Maja Chwalińska, która o swój pierwszy awans do ćwierćfinału w karierze zagra dziś z Dajan Pari.
1: SK Wrocław News.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Po raz pierwszy kulinarna scena we Wrocławiu została wyróżniona gwiazdkami Michelin. To najważniejsza możliwa nagroda w tej branży. Zdobyły ją 2 restauracje, Baba i Most. Jaki jest przepis na sukces?
7: My się czujemy docenieni, wyróżnieni. Każdego dnia, wchodząc do Baby, staram się zmienić coś o 1 mm. Podnieść poziom, czy na serwisie, czy na barze, czy na kuchni, czy w wystroju.
0: Mówi nam Beata Śniechowska, szefowa kuchni Baby. Co więcej, sam Wrocław w dużym gronie pojawił się w rekomendacjach Michelin. Mowa o ponad 20 restauracjach.
8: Dzień dobry dzieci, witamy serdecznie 1 czerwca.
9: Dzisiaj dzień dziecka, pamiętajcie o nas.
8: Pamiętamy. A pamiętacie przypały z dzieciństwa? Bo o to dzisiaj pytamy.
10: Cześć Eska, mój przypał z dzieciństwa, kiedy zalałam mamie nowego laptopa wodą brzoskwiniową, do tej pory to pamiętam. Miałam zakaz dotykania jej laptopa, no ale oczywiście się nie posłuchałam.
11: No ale przecież nie dotknęła laptopa, to tylko woda brzoskwiniowa dotknęła.
12: Ja się

0: Kocham SK. Nie, to nie to, nie, to nie ten
1: to
0: tekst.
1: To, to, tak, tak,
0: tak, tak, kochamy, no to kochamy, uwaga, to jeszcze raz, wszyscy razem.
2: Kocham SK!
1: 9 minut po godzinie 8, kochamy was, kochamy SK. Tam, czy ich kochamy? No, no też, oczywiście tam, czyli Biały Dom.
0: Uwaga.
3: America loves Poland. And America loves the Polish people.
0: Brawo dla pana prezydenta!
1: Same, tak. Kama,
4: cudowne.
1: Wierzy.
4: Cudowne.
1: Ale patrzymy na trawnik przed Białym Domem. Tam stanęła klatka do walki MMA pod patronatem pana Trumpa.
0: To jest spełnienie tej obietnicy. Klatka. Parę miesięcy temu zapowiedział, że walki UFC, przynajmniej jedna, jubileuszowa gala, odbędzie się na trawniku przed Białym Domem. No i mamy to, w końcu jest. Zwariował
1: rzeczywiście, no.
4: No i przyjdą, zadepczą i się okaże, że będzie taka imba jak z tym Bilanowem, no.
2: Jankes, i Wiktor.
1: Ty, Trump do mnie dzwoni.
0: Odbieraj, dawaj, odbieraj go.
1: Halo?
0: Uwaga.
3: The bad news is that this is some big monster.

0: Ależ gramy wakacyjnie, ależ fajnie westy od samego rana, 16 po 8. Ważne pytanie.
1: Komu zapłacić rachunki?
2: Komu? Wszystkim, no.
3: Eska płaci twoje rachunki.
4: Ale dzisiaj wylosowało się Paulinę i telefon do niej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
6: No dzień dobry, Paulinko. Jak tam u ciebie te rachunki, no?
5: No, z 6 sześciakami to grubo.
4: Szóstka sześciaków?
6: Sześcioro sześciaków?
5: Nie ma jak zaoszczędzić. No niestety, no tak wyszło.
6: Pamiętaj, się wkopaliście.
0: Kiedyś kaczor Donald miał tylko trójkę sześciaków, a ty masz aż 6.
5: No niestety, tak wyszło. Nie umiem odmawiać po prostu. No.
6: Ja mam 2, ja mam Adasia i Asię, no. Ale 6 to już tak, no.
5: Dlatego to są niestety wydatki.
0: Dlatego przybywamy z pomocą, ale jaki macie plan na ten Dzień Dziecka i co chcesz im zapewnić i zorganizować?
5: No, wymyśliliśmy sobie z mężem, że zabierzemy ich do salonu gier. Jest taki spoko w Złotych Tarasach. A tam wiadomo, dzieciaki po prostu szaleją, jak tylko widzą jakiś automat, to ciucia, ciucia, chcę więcej żetonów. Więc po prostu myślę, że cały ten hajs po prostu pójdzie na sam salon gier.
4: No to ile hajsu potrzebujecie na to, żeby zapewnić rozrywkę 6 sześniaków?
5: No myślę, że tak 350 to jest dobra kwota.
6: Dobrze, że nie więcej, no.
5: Dobra.
6: Jakoś się znajdziemy w tym budżecie. Wypłacamy, płacimy oczywiście.
5: Dzięki wielkie.
6: Bawcie się dobrze.
4: Paulina, skoro ty tak nie możesz odmawiać, a jesteś taką fajną ciocią, słuchaj, czy zostałabyś moją chrzestną?
5: Nie ma problemu, ale pogadajmy o tym co rok. Bo jeszcze się mogę zastanowić.
6: Oczywiście. Dziękujemy, bawcie się dobrze jeszcze raz. Trzymajcie się.
5: Dzięki wielkie. Hejo.

0: Słuchajcie, słuchalność nam się zwiększyła właśnie. Seweryn, który był z nami na odlocie ściśle tajnym, napisał: wstaliśmy, słuchamy Eski.
1: Bardzo dobrze. Dwa punkty do przodu dla nas. Pozdrowienia dla konkurencji.
2: A za momencik u nas Marcin Procki będzie przedstawiał newsy.
0: Tak jest, a my cały czas maczamy się w tych waszych historiach z dzieciństwa, przypałach.
3: Cześć, Eska, tu Paulina. To ja wam nagram, co mój mąż zrobił w dzieciństwie z siostrą. Mieli oni zwierzątka, kaczki podwórkowe i te sprawy. No i pomalowali ją w szopce na czerwono farbą, więc wyobraźcie sobie reakcję ich rodziców, jak wyszła ta kaczka z tej szopki, a oni za nią.
0: Brawo, dobrze. Przypominamy, że w tej historii nie ucierpiało żadne zwierzę.
2: Ta piosenka Kaczka Dziwaczka to o tym, tak?
0: Mhm.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
7: Sponsorem programu jest organizator spływów Przełomem Barskim. Rafting Bardo, Grunwaldzka 33, telefon 731-248-248.
9: Z każdą chwilą coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia. Cierpliwości kierowcy życzę. Aleja Wielkiej Wyspy też się przytyka trochę po stłuczce na skrzyżowaniu z Wróblewskiego, Olszewskiego. Także cierpliwości w tym miejscu dzisiaj maksymalnie do 22. Są szanse, że słońce jeszcze wyjdzie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
8: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 8.30, zaczynamy newsy Westy. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne referenda o odwołanie miejskich władz. Nieważne, w niedzielę głosowali m.in. mieszkańcy Pionek na Mazowszu. W głosowaniu wzięło udział za mało osób i dotychczasowy burmistrz zostaje na stanowisku. Nieskuteczne okazało się także referendum w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie odwołania burmistrz miasta. Prawie 33% na takim poziomie w sondażu Polster dla Superekspresu plasuje się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Za nią PiS z poparciem 26% badanych. Trzecia Konfederacja z 13%, a później Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
11: Jankes
12: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
13: Dzisiaj jest fantastyczny dzień, czyli Dzień Dziecka, więc możemy spokojnie powiedzieć, że świętujemy wszyscy. I duzi, i mali.
14: Dzień dziecka.
15: Przypał.
16: Moim przypałem było spalenie kuchni podczas robienia frytek, a dzięki temu moja mama zyskała nową kuchnię, o którą prosiła już 2 lata.

0: Ty, pizza w okularach, nakładaj słuchawki, wchodź na antenę.
1: Przestań!
2: Nie pamiętam, jakim głosem mówiłem, ale rzeczywiście...
3: Jest z włoskim akcentem.
0: No, taki trochę
3: mówiłeś
0: włoski.
3: Normalnie jestem w ten sposób.
1: Jestem pizza w okularach!
3: O, dokładnie.
4: A ja na to wszystko odpowiadałem, że masz rację, bo byłem przecież krasnoludem wrednym.
3: No, ty byłeś gnomem. Jakby ci to powiedzieć, trochę po warunkach zostałeś obsadzony. Ja z kolei byłam żółwicą. Taką, która bardzo się denerwuje na pewne rzeczy. Nie możemy wam jeszcze zdradzić, o co chodzi w filmie Toy Story 5, ale już niebawem, bo 19 czerwca będziecie mogli ruszyć do kin i sami się o tym przekonać. Natomiast my możemy już oficjalnie powiedzieć, że faktycznie nasze głosy pojawiają się w tym filmie Toy Story 5, a już od dzisiaj macie szansę również posłuchać naszego radia. I to takiego nietypowego, bo to jest SK Toy Story Radio.
0: To jest specjalny stream w naszej apce, więc jeżeli jeszcze w ogóle nie macie apki, to najpierw ją ściągacie, a później odnajdujecie tam SK Toy Story Radio.
2: Jesteśmy tam cały czas, mówimy właśnie nie swoimi głosami, ale to my, Jank, SK, ma Wiktor, żeby nie było.
4: A już teraz na zegarku 37 po 8.
5: Na koniec świata i jeszcze dalej!
6: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
7: Reklama.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
12: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na darmowe koncerty z wejściówką i kibicuj półmaratończykom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MGZS i MGHS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: I po reklamie.

0: Shakira wygląda na taką, która nie jeden przypał w dzieciństwie zrobiła.
1: Shakira.
2: No taka malutka, fajna, zgrabna, ona wszędzie pewnie wchodziła i robiła różne rzeczy.
1: Nie bez powodu też mówią o niej siekiera.
0: Ale faktycznie w Dniu Dziecka zastanawiamy się, jakie przypały robiliście, jak byliście mali.
3: Siemaneczko, przypał z dzieciństwa. No to chyba taki największy, to w wieku 3 lub 4 lat spowodowałem drobną kolizję, spuszczając hamulec ręczny w taty oflu kadecie. I niestety cofnął się na poloneza sąsiada.
0: Oj.
4: Z tego się potem wzięło to powiedzenie, sprzedam opla. To ten tata musiał sprzedać. No.
2: Ale jak przywalił w poloneza, to nic się nie stało. To nie. Znaczy no, przynajmniej polonezowi.
4: Dzień dobry, kto jeszcze?
5: Jako myślę gdzieś 5-latka na świeżo wymalowanych na różowo ścianach w moim pokoju napisałam pieniążkiem mama i tata. Myślałam, że będą dumni, ale nie byli.
0: Szok, nie dowierzałam.
2: Słuchaj, to mój synek zrobił sobie tor wyścigowy na ścianach naszych białych w domu. No i nie są już białe. No.
4: Jak to mówią, do 3 przypałów sztuka.
6: Ja kiedyś jako dziecko chciałem bardzo mocno wygrać dla rodziców jakąś nagrodę, najlepiej samochód. To były lata 90. Więc dzwoniłem na konkursy, gdzie numery zaczynały się od 0700.
0: Ojej.
6: I zadzwoniłem rachunek 1500 zł.
4: Ja mam kres.
2: Wygrał.
0: I to wszystko z miłości, naprawdę.
4: Dzisiaj by się zgłosił do Eski, to byśmy zapłacili ten rachunek.

0: Kolejne dziecko. Dzień dobry, Hany kochany.
1: Dzień dobry.
2: No i co, kochany? Ty wiesz ten mikrofon, obojętnie.
1: Słuchajcie, mam dwa mikrofony do wyboru zapalone i teraz nie wiem dokładnie. Teraz to będę mówił.
2: Pamiętasz jakiś przypał, jak byłeś malutki?
1: Ja byłem bardzo grzecznym dzieckiem.
2: I to jest przypał, dopiero co powiedział.
1: Do dzisiaj żałuję.
2: Mieliśmy kontakt z twoją mamą, nawet nie wiesz, jakie mam papiery na ciebie. Ale to może nie o tym. Hany będzie opowiadał o swoim życiu za kilka chwil na naszym miejscu.
0: On po prostu wtedy pił tyle soczków owocowych, że nic nie pamięta. Radio
3: SK. Tu Jankas, Kama, Wiktor.
4: Autopromocja.
5: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
6: Odpalamy SK Toy Story Radio.
7: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
8: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez panik.
6: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wielki do MediaMarkt.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
10: Cały czas spory ruch jeszcze na ulicach Wrocławia. Kierowcy, uważajcie też na węźle Wrocław. Południe zjeżdżając z A8 jadąc A4 w kierunku Legnicy, trochę nam się przytyka ten węzeł. Prognozy pogody cały czas mówią o 22 maksymalnie i o jakichś tam szansach na przejaśnienia.
9: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.

0: Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie strat na Opolszczyźnie. To po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia, które wyrządziła tam trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
3: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji w wyniku ataku nawałnicy. Uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
4: W tym 11 budynków mieszkalnych, 2 budynki są w stanie agonalnym.
3: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
2: Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany. Operację na Atlantyku przeprowadziła Francja przy wsparciu Wielkiej Brytanii. W marcu ubiegłego roku również Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec zaliczany do rosyjskiej floty cieni. A droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Kursują też busy elektryczne. O szczegółach Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania, a kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
2: I tak będzie do 10 czerwca.
6: SK Wrocław News.
7: Krzysiek Staszkiewicz znalazł 1 000 000 złotych. Nie chce teraz oddać. Pieniądze, które zgubili konwojenci w Zgorzelcu, wpadły w ręce 51-latka. Kasa zniknęła. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, choć grozi mu rok więzienia. Zatrzymany 51-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy kaucji. Budowa nowej komendy powiatowej w policji w Trzebnicy nabiera tempa. W piątek na placu budowy odbył się częściowy odbiór robót budowlanych. Warta ponad 42 miliony złotych inwestycja ma zostać ukończona w 2028 roku.
8: Jakby to zrobić, żeby mieć dzień dziecka w pracy? Jak macie jakieś pomysły, to chętnie je przyjmę na Messengerze Radia SK, a tymczasem zagram wam tak, żeby wam sprawić trochę przyjemności przy poniedziałku 3 po 9. Hanczak z tej strony. Przed południe, mam nadzieję, spędzamy razem.

0: Tacy policjanci, zwłaszcza z drogówki, to na co dzień mają dzień dziecka, można powiedzieć, bo na co dzień pracują z lizakiem w ręku, prawda? Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie wszystkich, którzy w radiowozach słuchają radia. SK. 19 minut po godzinie 9, Policeman i Jamal za nami, przed nami Alex Warren i Fever Dream. No właśnie, ja dzisiaj pytam was, jak w miejscu pracy, w dorosłym życiu, zrobić sobie dzień dziecka? I Luisa odezwała się na Messengerze Eski.
1: Hej SK, żeby mieć dzień dziecka w pracy, trzeba pracować w przedszkolu. Polecam.
0: No jest to jakiś pomysł. Swoją drogą szkoda, że kiedyś tyle nie leżakowałem i tego nie lubiłem. Chociaż ja mam takie wrażenie, że też pracuję poniekąd w przedszkolu, ale nie czuję się, jakbym miał dzień dziecka. Jeszcze jakieś pomysły, Agnieszka?
2: Najlepszy prezent na dzień dziecka to praca zdalna. Pozdrawiam z domu.
0: Och, też pozdrawiamy tych, którzy w dresach właśnie przy komputerze, albo bez dresów, bo to różnie bywa przecież. Ja akurat w miejscu pracy i człowiek marzy sobie, żeby rzeczywiście w ten dzień dziecka chociaż szef zaprosił na lody, a dostaje co najwyżej chłodne spojrzenie. Albo żeby zaprosił na przykład do jakiejś sali zabaw, a dostaje zaproszenie co najwyżej do gabinetu na dywanik.
3: Radio SK. Reklama.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: Mediamarkt.
4: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Prawdziwa magia zadziała się, słuchajcie, w ten weekend na Zamku Królewskim, czyli na Wawelu w Krakowie, bo tam właśnie dwa koncerty, niepowtarzalne w sumie, dał Igo i to naprawdę była muzyczna uczta i chóry, i muzycy rozsiani po krużgankach dziedzińca arkadowego, i gra świateł, no i przede wszystkim on wzruszony, spełniający, jak mówił, swoje marzenie, ale robiąc to dla fanów, no i oczywiście Bruce'a, tego hitu na bis też nie zabrakło.

0: powiem wam, że jak tego słucham teraz, to mam ciarki, naprawdę. Co dopiero było tam właśnie na Wawelu w ten weekend. Kolejne takie koncerty, nie wiem czy się wydarzą, ale o wszystkich tych oryginalnych, dobrych koncertach na pewno w Radiu SK jeszcze nieraz usłyszycie. Igo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To jest Radio SK, za 20 minut 10. No wiadomo, że Igo głos jak dzwon. W przypadku w Zamku Królewskiego na Wawelu dzwon Zygmunta.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds. Już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu. Już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.
9: KN. Już 6 czerwca na rynku w Kluczborku. Głośny rap, ogromna energia i niezapomniana atmosfera koncertu. Bądź razem z nami. Sprawdź na Facebooku Street Flow Event.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Zostaw auto w domu. Komunikacja miejska i koleje dolnośląskie są darmowe dla uczestników biegu.
15: I po reklamie.

0: takie rozbudzenie w poniedziałkowe przedpołudnie w pracy było nam potrzebne. Talk to you another na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 10. Jest pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Ja pytam was, drodzy dorośli, o rady, jak sobie urządzić Dzień Dziecka w miejscu pracy. Co robić? Bartosz, wujek Dobra Rada, odezwał się na Facebooku, na Messengerze Radia SK.
1: Aby sprawić sobie Dzień Dziecka w pracy, to najlepiej do niej po prostu nie pójść. To będzie mega big win.
0: Pomysł niezły, tylko może po takim Dniu Dziecka nastąpić bardzo szybkie zderzenie z dorosłością i rzeczywistością jutro w Urzędzie Pracy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energyland

0: biznesie, warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
2: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
6: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
13: Sponsorem programu jest organizator spływów przełomem barskim. Rafting Bardo, Grunwaldzka 33, telefon 731-248-248.
14: Coraz lepiej wyglądają ulice Wrocławia, już tylko Opolska się przytyka, także cierpliwości jadąc w kierunku centrum. Uważajcie też na A4 przed Pietrzykowicami w kierunku Legnicy Korek. To przez roboty drogowe. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, raczej spore zachmurzenie, choć na słońce szanse są.
13: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Dokładnie 10 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zderzenie dwóch autokarów wiązących dzieci do szkoły w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Jak ustaliliśmy, dwie osoby wymagały pomocy ratowników. Kierowcy autobusów byli trzeźwi, a droga w miejscowości Wopławki jest zablokowana. Specjalny samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej wystartował z Krakowa do Pekinu po ciężko chorą Polkę. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha w połowie kwietnia trafiła nagle do chińskiego szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi Joanna Uciechowska, matka studentki.
16: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
15: A rodzice Klaudii wcześniej starali się zorganizować jej powrót do Polski za pomocą zbiórki. Maja Chwalińska zagra dziś o kolej.

0: Inny historyczny sukces. Polska tenisistka zagra z Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Kwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14.
1: SK Wrocław. Sport.
2: Krzysiek Staszkiewicz. Pantery musiały uznać wyższość Wikingów. 23-42 zakończył się wczoraj mecz drużyn futbolu amerykańskiego we Wrocławiu. Na olimpijskim Panthers Wrocław przegrali z Wienna Vikings. Teraz wrocławianie kolejne spotkanie w ramach The League Europe zagrają w sobotę w Paryżu z Lights, a u siebie zobaczymy ich znowu 14 czerwca. Wtedy podejmą Berlin Thunders. Wrocław nie przyniósł wczoraj także szczęścia polskim piłkarzom na tarczyńskiej arenie. Reprezentacja uległa 0-2 Ukrainie.
3: Kto w weekend zmienił stan cywilny i słucha dzisiaj Radia SK już jako mąż albo żona? Wszystkiego najlepszego. W tym gronie jest Dua Lipa. No nie wiem, czy słucha Eski, ale wzięła ślub na pewno w ten weekend. Także sypie ryżem i gram jeden z jej hitów. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ale Calvin Harris to nie jest jej mąż, jakby co. Dwie po dziesiątej, Hanczak, witajcie.

0: zdolność starcia. Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Łagodnie uśmiechnięta, no bo z jednej strony poniedziałek, więc tak łagodnie tylko, ale jednak dzień dziecka, więc można się uśmiechnąć. Sanach, Vito Bambina, Oale Jazz w Radiu SK, było o kawce na wynos, pamiętajcie. Najpierw kawa, potem sprawa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A do kawy można na przykład posłuchać czegoś nowego. W SC mamy dla was sporo takich nowości. Ten duet może nowością nie jest, bo sprawdziło się to już wielokrotnie, więc się nie dziwię, że David Guetta i Bebe Rexha po raz kolejny postanowili nagrać coś razem. Były takie hity jak New Religion ostatnio, wcześniej I'm Good albo Say My Name, a tym razem przyszedł na kawałek, czas na kawałek pod tytułem Sad Girls, no i to jest nowość, którą wam zagram. Jestem bardzo ciekawy, czy właśnie w tym momencie gram piosenkę, która stanie się hitem nadchodzącego lata.

0: Słuchacie Radia SK, to są hity, które zawsze są na czasie, jak Promiscuous od Nelly Furtado i Timbalanda. Za kilka chwil Zombie Lady od Damiana Dawida, więc coś świeższego jeszcze wam zagram. Ale teraz mam newsa przedwakacyjnego bardzo dobrego, chociaż no, niektórzy mogą być przerażeni. Linia kultowa poniekąd, 666 autobusowa, wraca na Hel. Była taka linia autobusowa, która na Półwysep Helski dowoziła pasażerów. 666 to był jej numer, a w końcu kierunek to Hel. Znacie angielski. No ale po różnych tam sprawach, kontrowersjach, protestach linię zlikwidowano. Teraz jednak po tym, jak niektórzy pasażerowie się domagali, żeby ją przywrócić jednak z powrotem, pewien przewoźnik prywatny postanowił uruchomić linię 666 na Hel, z tym, że trasa będzie wydłużona, ponieważ autobus ma ruszać z Krakowa o 6 rano, potem będzie jechał m.in. przez Warszawę, Grudziądz i Gdańsk, no i wyląduje na Helu wieczorem przed godziną 20. Tyle godzin w autobusie. To musi być piekło. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
12: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
13: Wszyscy tutaj to zabawki.
14: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
12: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
16: Mamo, a kto to Pipi?
15: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
17: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
16: To może pójdziemy?
15: Już idziemy.
17: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
18: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
19: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
23: Hej, co u ciebie?
24: Zapisałem się do TEB Edukacja.
23: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
24: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
23: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
24: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
23: Też bym tak chciała.
24: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
23: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
25: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
0: będzie ostatnia reklama.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Spokojnie, spokojnie, lato to się dopiero rozgrzeje. Może w rytmie tego oto hitu to Kuba i Kuba stygnie lato przed godziną 11. Nowość od tych panów. Nowością czerwcową jest obowiązek jeżdżenia w kaskach. Wszystkie dzieci już będą musiały w kaskach jeździć także na hulajnogach, rowerkach i tak dalej. I SK daje kaski z okazji Dnia Dziecka po 11. Dzieciom i dorosłym. Wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dobry wieczór Państwu.
10: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
11: Premiera 12 czerwca
10: w dawnym kasynie OWO
11: o godzinie 19.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
14: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
15: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.

0: Biedronka.
1: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na koncert i zostań na największą biegową noc Wrocławia.
2: Gdziekolwiek jesteś,
3: cokolwiek robisz,
2: miej Eskę przy sobie.
3: Apka Radio Eska.
2: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę.
3: Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
4: Eska Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
11: A nie mówiłem, że słońce będzie próbowało się przebić? No i będzie jeszcze próbowało do końca dnia, tak zapowiada się właśnie pogoda we Wrocławiu. Trochę chmur, a zza nich słońce co jakiś czas będzie się pojawiać. Jutro podobnie pogoda się zapowiada, tyle że cieplej. Dzisiaj 22, jutro około 25.
10: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: 11 na zegarach. Zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. A na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu. Nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed 10 na obwodnicy miasta.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Na miejscu cały czas pracują służby, a na obwodnicy Płocka występują spore utrudnienia. Szybko możliwe są kolejne zatrzymania. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymany został adwokat Maciej Z.
14: Służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymania.
12: Mówi nam minister Kierwiński, a zatrzymany adwokat miał wysyłać do instytucji zawiadomienia o przygotowaniu do zamachów. Ich ofiarami mieli być prezydent oraz minister spraw zagranicznych. Ten dzień należy do nich. Dziś 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. O jakich prezentach marzą?
15: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę.
16: Ja chciałbym dostać na Dzień Dziecka ten chłoda prawdziwego.
17: Ja bym chciała dostać lalkę taką ze szpilkami i złaną suknią.
12: A o swoich prezentowych marzeniach mówili najmłodsi z Radomia.
18: SK Wrocław. Na czasie.
11: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wielkimi krokami zbliża się 10. jubileuszowa edycja charytatywnego rajdu koguta, czyli rajdu samochodów zabytkowych, podczas której tysiące aut, ciężarówek, autobusów, traktorów, motocykli czy rowerów wyruszy z Oławy i z Jelczan-Laskowic, bo w tym roku tyle załóg się zapisało, żeby właśnie dojechać do Zamościa, a to wszystko charytatywnie dla chorych dzieci. rajdkoguta.com.pl. Więcej szczegółów ruszają już w czwartek.
19: Posłuchałem sobie, czego dzieci chcą na Dzień Dziecka, podsumowałem, podliczyłem, stwierdziłem, że dorosłe życie jednak jest bardzo ciężkie, ale SK daje kaski na szczęście. A na dobry początek tej godziny co SK daje?

0: Słuchajcie, zabawki opanowały radio. Naprawdę mamy ich mnóstwo w studiu Radia SK i Beska to jest to radio, o którym jeszcze będę opowiadał. Teddy to jest bardzo dobre imię na przykład dla misia. Albo dla wokalisty zdolnego. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK. O SK to jest to radio za kilka chwil, teraz jednak SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: To nasza akcja na Dzień Dziecka, ale też po to, żebyście po prostu czuli się bezpiecznie, prawda, Edyta? Kask potrzebny, a ty masz kogo ubierać w te kaski?
2: No mam trójkę dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę.
0: O kurczę, niezła gromadka. To Dzień Dziecka u ciebie to jak wygląda? Wygląda tak, że ciągle chodzisz do bankomatu i wypłacasz?
2: No na szczęście starsi już mają konta, więc można bliczkiem przesłać.
0: Mama, zrób blika. To jest słynne hasło, które u ciebie słychać w domu. Słuchaj, a te dzieci rzeczywiście twoje jeżdżą na rowerach, czy dopiero

0: Przepiękne widoki, ścieżka rowerowa cudowna, więc na pewno tam bym zabrała ciebie.
1: Dobra, to jesteśmy umówieni, słuchaj, ale żeby nie było, że ty mi dajesz jakieś wskazówki i pokazujesz trasę, a ja tak bez niczego, to dostajesz kask i dla ciebie, bo też masz być bezpieczna, no i oczywiście dla twoich dzieci.
0: O Jezu, super, jak się cieszę, naprawdę. Dziękuję. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo pierwszy raz coś takiego wygrałam.
1: No i bardzo dobrze, nie musisz nic więcej mówić, po prostu dziękuję, wystarczy i bądźcie bezpieczni, niech się dobrze noszą i wożą na głowach.
0: Dzięki w moim imieniu i w imieniu moich dzieciaków.
1: ASK daje kaski przez cały dzień dziecka, także wchodźcie na ASK.pl i się zgłaszajcie.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
12: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
13: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Zostaw auto w domu. Komunikacja miejska i koleje dolnośląskie są darmowe dla uczestników biegu.
16: I po reklamie.

0: Ciekawe, komu odblokowałem wspomnienia tym hitem You're Not Alone ATB na antenie Radia SK, 20 minut do 12. W końcu spokój w samochodzie. To jest jeden z komentarzy, które znalazłem w internecie pod artykułem o powstaniu nowej stacji radiowej SK Toy Story Radio. To jest taki nasz radiowy prezent z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich, którzy czują się dziećmi, ale też dla rodziców, żeby rzeczywiście dzieciom mogli puszczać audycje robione przez zabawki, przeplatane muzyką z filmów Disneya. Między innymi z Toy Story, ale nie tylko. Tam usłyszycie również głosy te, które znacie z anteny Radia SK, ale w zupełnie innym wydaniu niż dotąd. Ja na przykład jestem gadającym, wyszczekanym Hanem, czyli blabladorem, bo bla bla bla i bla bla bla. Ale wiecie, to są zagadki, to są ciekawostki, to są różne rzeczy, które wasze dzieci, mam nadzieję, przyjmą z dużym entuzjazmem. I będziecie mieli, tak jak jedna pani, która napisała to w internecie, spokój w samochodzie w czasie podróży, bo dzieci się zasłuchają. Zresztą podsłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz w tym radiu. SK to jest Tor Radio, można słuchać przez apkę albo na naszej stronie. Proszę bardzo, to jest piosenka z filmu Dawno temu w trawie, o, jeżeli ktoś nie kojarzy. No i więcej takich smaczków, Weska to jest Tor Radio, czeka zupełnie za darmo.
1: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
2: trzy!
3: SK to jest Tor Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Ale spokojnie, dla dorosłych, poważnych ludzi. PZ za chwilę.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds. Już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
2: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
1: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
0: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Topowi artyści, Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak, Afterparty, Dia, Calvi and Remi.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławi oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Bring Your Love to Madonna i Sabrina Carpenter na antenie Radia SK tuż przed 12, przed południem w Dzień Dziecka. Zróbcie sobie jakiś Dzień Dziecka w pracy. Nie wiem, zróbcie sobie dłuższą przerwę jak możecie. Albo kupcie sobie lody w drodze do pracy. Podobno dzisiaj nie tuczą. Za chwilę stery przejmie i grać wam dalej będzie Michu Sobkowski, który ma dla was m.in. nowość od Kaigo, Khalida i Griffina, czyli Save My Love. A ja wracam do was jutro po 15 z Kasią. Hanczak, cześć!
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
11: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na darmowe koncerty z wejściówką i kibicuj półmaratończykom.
12: Dobry wieczór Państwu.
13: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
12: Premiera 12 czerwca
13: w dawnym kasynie OWO
12: o godzinie 19.
14: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wrocław na dobrej drodze. To pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku. 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
20: Sponsorem programu jest organizator spływów przełomem barskim. Rafting Bardo, Grunwaldzka 33, telefon 731-248-248.
21: Trochę chmur, trochę słońca, trochę opadów. Bardzo mieszana dzisiaj pogoda do końca dnia we Wrocławiu. 22 stopnie maksymalnie zobaczymy. Jutro już raczej bez deszczu, ale w dalszym ciągu z chmurami. No, słońce też będzie wychodzić nieco cieplej. 25 maksymalnie mają pokazać wrocławskie termometry.
20: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
19: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczynę wypadku na obwodnicy Płocka. Auto po upadku wylądowało na dachu. Zginęły dwie osoby.
17: 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Na obwodnicy miasta wciąż są utrudnienia w ruchu. 46 pseudokibiców usłyszy dziś wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami oraz ustawkami. 3 lata temu usłyszeli wyroki od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Obrona domaga się uniewinnienia części osób, a prokuratura zaostrzenia kar. Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówi o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
22: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
0: A programem objętych jest teraz 40 tysięcy par.
23: SK Wrocław. Na czasie.
21: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą sobotę Wrocław zmieni się w centrum biegania w Polsce, bo 26 ponad tysięcy biegaczy wyruszy z tarczyńskiej areny w 12. Tarczyńskiej Nocnym Wrocław Półmaratonie. Czekają nas zawody biegowe, ale także dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty Sary James czy Agnieszki Chylińskiej. Będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. Doping na pewno się przyda.
24: Święto nas wszystkich! I nie tylko mówię do facetów, którzy rozwijają się do 4. roku życia, a później już tylko rosną, tylko do nas wszystkich, prawda? Kygo, Khalid Griffin, Save My Love z tej okazji, czemu nie? Thomas Gray, Katy Perry na początek, Damiano Dawid, Michu Sobkowski, witajcie!

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zasz

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK to Katy Perry, Hot and Cold. Każdy powód do świętowania jest dobry, prawda? Więc nie ma co się ograniczać a propos 1 czerwca do świętowania tylko naszych dzieciaków, ale również i nas, prawda? Jestem bardzo ciekaw, za czym wy tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie oczywiste, codzienne, na wyciągnięcie ręki, pewnie czasami niedoceniane. Ja jestem po dosyć intensywnym weekendzie. Pozdrowienia dla wszystkich z Obornik Śląskich, gdzie w ten weekend zawitał SK Music Tour, a ja razem z nimi nie kryję. Jestem po intensywnym weekendzie, więc ja stawiam na leżakowanie, zdecydowanie. Tak niedoceniane kiedyś, prawda? No bardzo zazdroszczę mojemu smykowi, że w przedszkolu może sobie pochillować, nie robiąc kompletnie nic. No choć z tego, co wiem od cioć, to nie jest typ leżący grzecznie w łóżeczku. A mógłby korzystać. Kiedyś będziesz żałował, naprawdę. Nadać hunsfocie mały, samego dobrego z okazji.

0: chwileczkę, bez paniki.
1: SK to Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: I po reklamie.

0: Szona. Złe hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. Z pytaniem do was, za czym tęsknicie, co kiedyś było tak oczywiste i codzienne na wyciągnięcie ręki, a teraz tego nie ma. Karol pisze, że tęskni za tym, jak mama mówiła, ziemniaki zostaw, a zjedz mięsko. Teraz już tak nie woła, co przekłada się na to, że zdarza mi się w ogóle w dorosłym życiu nie jeść obiadu. Jakbyś wiedział, to pewnie byś nawet pół ziemniaczka nie zostawił, prawda? Ewa też na eskowym messengerze z bardzo ważnym dźwiękiem.
1: No, ja tęsknię bardzo za takim samochodem, co robił. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
0: Tak, tak, tak!
1: I rozwoził lody.
0: No właśnie.
1: Uwielbiałam. Czekaliśmy na ten dźwięk.
0: Ja nadal czekam. Włączył się sentyment, co? Jeśli z sentymentem z kolei wspominacie animację Toy Story, a na poprzednich częściach, umówmy się śmiało, można powiedzieć, wychowało się całe pokolenie, to koniecznie odpalcie naszą nową stację w apce Radia SK, czyli SK Toy Story Radio. Tam zabawki właśnie mają swoje własne radio, nadają komunikaty z podłóżka i podnoszą alarm, gdy zbliża się sprzątanie pokoju. My się jaramy tym projektem, mamy nadzieję, że wy też będziecie. Zapraszam do apki Radia SK. Za chwilę Sean Paul i już nie panna, a pani Dua Lipa, No Lie.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Niskie

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
7: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor na antenie Radio SK. Za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie codzienne na wyciągnięcie ręki? Konrad tęskni za czasami, gdy na świecie byli wszyscy jego bliscy. I paradoksalnie, mimo że to smutna tęsknota, to też warto dzisiaj o niej powiedzieć i docenić tych, którzy wciąż przy nas są. To przed 13 w Radio SK, po 13 Sanach muzycznie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: Eska Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
16: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
17: Tylko w kinach od 17 czerwca.
18: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
19: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
20: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
22: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
25: Play. I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
27: Na program zaprasza sponsor, multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
28: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
29: Pierwszy dzień czerwca, nieco bardziej pochmurny we Wrocławiu. Czasem pada również deszcz, ale jest ciepło, około 20 stopni w tym momencie pokazują termometry. Podobnie będzie w kolejnych dniach, ale być może opadów będzie więcej. Zwalniacie teraz na ósemce w okolicach Cieszyc. Mamy tam roboty drogowe.
28: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
27: Na program zaprasza sponsor, multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Oblał mężczyzna benzyną i podpalił zatrzymany terytoria z Lubelszczyzny. Usłyszy dziś zarzuty. 47-letni żołnierz po awanturze z kolegą syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy.
1: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
0: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach działania mężczyzny. Kolejne dwie osoby zatrzymane i już z zarzutami, to w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. Główny podejrzany, były już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u od niemal roku, jest już w areszcie. Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, nie brakuje im powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze odwiedzają z zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
2: Można pochodzić na salę zabaw, można grać w gry planszowe, rozmawiać.
3: Z Antosiem tutaj sobie radzimy, bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka.
0: A z okazji Dnia Dziecka uruchomiliśmy dla Was SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam największe hity z animacji, ale nie tylko. Pojawią się też głosy znane z naszej anteny, które wcielają się w rolę zabawek. Szczegóły znajdziecie w naszej aplikacji mobilnej i na sk.pl.
4: A czyj głos można tam usłyszeć między innymi?
0: A mój, twój.
4: A właśnie tak!
5: SK Wrocław. Na czasie.
29: Tu Kacper Michalak. W piątek i sobotę warto będzie zajrzeć do Brzegu Dolnego. Tam przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji czekają nas koncerty. Wystąpią Tymek, Mister Polska, Alicja Janosz Dzieciom, Liber oraz zespół Enej. To w ramach Dni Brzegu Dolnego już 5 i 6 czerwca. A 5 czerwca koncert na Placu Wolności we Wrocławiu. Kombi Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka wystąpi wraz z zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze pod batutą maestro Jacka Bonieckiego. Początek w piątek o 20. Wstęp wolny.
4: Wyjątkowy dzień, pierwszy dzień czerwca, ale pewne rzeczy są niezmienne i niewyjątkowe. Gramy jak zwykle bardzo dobrze. Alex Warren i Fever Dream na antenie Radia SK za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a teraz Sanach, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: It's My Life. Jeden z hitów zawsze na czasie. Piękne wspomnienia wokół tego numeru, prawda? Bon Jovi na antenie Radio SK. Wspominamy dziś nie tylko muzycznie, ale też pytam was, za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie codzienne, oczywiste i na wyciągnięcie ręki. Adrianna pisze, że jej brakuje tej beztroski. Dzień kiedyś był długi i był czas na wszystko. Wracało się ze szkoły, praca domowa, pomagało się rodzicom i jeszcze był czas na bieganie po podwórku z koleżankami i kolegami. A dzisiaj... No i Adrianna pisze, jak to jest dzisiaj, ale wy doskonale przecież wiecie, jak to jest dzisiaj, więc co ja wam będę tutaj jeszcze was gnębił bardziej i dołował. Kamil nagrał głosówkę w temacie.
1: Aj, przypomniałeś stare, piękne, dobre czasy. Kiedyś było oczywiste to, że o 19 na dwójce.
0: Okay.
1: A dwójka to była szkoła podstawowa i haratało się w piłkę do późnego wieczora.
0: Oj tak, a propos haratania, to ja pamiętam, jak raz pojechałem na taką jednodniową zieloną szkołę i tam nie było boiska, ale piłka była i chęci też. Wróciłem tak brudny, bo tam rzeczywiście to było w lesie, na jakiejś polanie, piaszczyste to wszystko, umorusany, jak świnta ziemia. Nie wiem, czy u was tak się mówiło, ale byłem tak brudny, no nazwijmy to, że mama była co najmniej mało zadowolona, no. Z tego obrotu sprawy. Mamo, pozdrawiam serdecznie. PZ Hour, Dom nad wodą w Radiu SK. Za moment, a później Andy Dust, Harry C. z Okaria Westę.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!

0: www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
1: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
2: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Piękna, sentymentalna podróż z Natasha Bedingfield, Unwritten. Ciężko w to uwierzyć, wiem, ale dopiero pierwszy raz kilka dni temu widziałem klip do tego numeru. No ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale, prawda? Kiedyś to było. Pytam, za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie oczywiste i codzienne? Krzysiek pisze na eskowym Messengerze. Ja tęsknię za tym, jak za 5 zł można było kupić pół sklepiku. A teraz 5 zł to prawie nic. I tak sobie wyobraziłem, jak czytałem tę wiadomość, jak po 20 latach od skończenia szkoły pan Krzysztof zagląda do swojego szkolnego sklepiku i mówi: dzień dobry, bo ja mam 5 zł, co mogę kupić? Dagmara z kolei pisze: tęsknię za brakiem odpowiedzialności. Obiad robił się sam. No, prawie sam. Pranie robiło się samo, rachunki same się płaciły, problemem było tylko to, czy zdążę na dobranockę. Dagmara, słuchaj, według mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia, bo ja znam trochę osób, dziwne, zwłaszcza facetów w moim wieku, którym wiek w braku odpowiedzialności kompletnie nie przeszkadza. Ale odpowiedzialność to również kask, prawda? Czy na rowerze, czy na hulajnodze. Przez cały weekend, co godzinę SK dawała kaski. Po godzinie 14 zrobię to po raz kolejny. Jeśli chcecie taki kask dla siebie i dla swojej pociechy, dla swojego skarba przy okazji Dnia Dziecka, no to zgłaszajcie się totalnie za free na sk.pl. Ale so Inez Smith za moment wesce, później Terry Swims.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: SK Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
6: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
5: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Just the Way You Are, czyli Milky, numer, za którym nie trzeba tęsknić, bo jest w nowej wersji, razem z Davidem Guettą i jego remiksem w Radiu SK tuż przed godziną 14. Pytam was w Dzień Dziecka, za czym tęsknicie, co w dziecięcych czasach było codziennie i na wyciągnięcie ręki. I w tym temacie głosówka od Karoliny.
1: Hej SK, tu Karolina. Ja kocham swoje wewnętrzne dziecko i jak tylko mój 6-latek uśnie, to do późnego wieczoru po cichaczu włączam swoje ulubione kreskówki. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Dokładnie tak trzeba żyć. Wy też tęsknić na przykład za Toy Story nie musicie. Przypomnę, SK Toy Story Radio z okazji Dnia Dziecka i premiera części 5, która już wkrótce. Wchodzicie do naszej aplikacji i możecie poczuć się trochę jak w świecie dziecięcym. A nawet trochę mocno. Po godzinie 14:00 Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie. Tak zaczniemy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu.

0: Jazzy Can't Deny It w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na pewno słyszeliście, jak przez cały weekend tak naprawdę, jest z okazji Dnia Dziecka i przy okazji zmiany przepisów, bo już od pojutrza każdy poniżej 16 roku życia będzie musiał na rowerze, czy to na hulajnodze, jeździć w kasku. No i właśnie SK daje kaski. Dawała i daje również i dziś. Kasiu, powiedz mi, jaki kolor ma kask córki twojej?
2: Biało-różowy jest.
0: Biało-różowy, dobra, to ja już się nie dziwię, że młodszemu bratu, w sensie synowi twojemu, 7-latkowi, tak, ten kolor za chwilę może zacząć przeszkadzać, bo póki co, z tego co wiem, to jeśli jeździ na rowerze, to właśnie pożycza kask od swojej siostry.
2: Tak, zgadza się.
0: Dobrze, no to w takim razie, słuchaj, ja jestem po to, żeby wam pomóc w tej sytuacji, bo w sumie to nie wiem, czy to jest plus czy minus tego, co za chwilę się wydarzy, ale jeżeli twój syn dostanie kask, to nie będą musieli sobie pożyczać i będą mogli jeździć razem, to chyba fajnie.
2: Tak, dokładnie, super.
0: Ciekawe jestem, czy twoja córka, tak, 15-letnia, sądzi, że będzie miała 7-latka pod opieką. Powiedz mi, Kasiu, a jak tam twój kask? Jest na głowie, bywa, jak tam? Mów szczerze, jak ojcu.
2: No, aktualnie nie ma.
0: Aktualnie, znaczy ja nie pytam teraz, jak ze mną rozmawiasz przez telefon, tylko w ogóle aktualnie jest słabo z tym, no, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Krasnale ukradły, bo był na pewno.
2: No tak, dokładnie.
0: Dobra, właśnie dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc krasnale możemy wierzyć, niech będzie. Moja droga Kasiu, będziesz świecić przykładem, dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka.
2: Jest super!
0: I mam
2: bardzo
0: nadzieję,
2: się cieszę. I będzie on można... też się ucieszy na pewno.
0: I zwłaszcza, że będzie można wybrać kolor i mam wrażenie, że nie będzie biało-różowy. Antena jest twoja, Dzień Dziecka, więc chyba no, są adresaci pozdrowieni życzeń teraz, co?
2: Chciałabym złożyć moim kochanym dzieciaczkom, Emilce, Kamilce, Robusiowi i Norbusiowi, wszystkiego co najlepsze, dużo uśmiechu i radości z życia. Kocham was bardzo.
0: Przepiękne to było i jeszcze wyraz troski, czyli kaski. Prawie się rymuje. SK daje kaski, jeszcze dziś do tej akcji wracamy. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę Zara Larsson.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławi oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na koncert i zostań na największą biegową noc Wrocławia.
11: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: I po reklamie.

Jak nowa muza, no to warto nas słuchać, bo my serwujemy te najsmakowitsze kąski. Gips nie przestaje zaskakiwać. W marcu wydał album Zrobiłem to dla siebie, a już 2 miesiące później, czyli dosłownie kilka dni temu, kolejny krążek, czyli Nurt. I to jest nowy Nurt, jeśli chodzi o Gipsa. Jest bardzo szeroko, jest bardziej pop, co mnie osobiście cieszy. Jeśli chodzi o gości na płycie, to jest PZ między innymi, jest Vito Bambino, jest też Igo, który pojawia się między innymi w numerze Ostatni dzień lata, którym gram wam już teraz. Gips, Igo.

0: Britney Spears na antenie Radio Sky Toxic. Pytałem dzisiaj was podczas tego naszego spotkania, za czym tęsknicie, co kiedyś było za dziecka czymś oczywistym. No i jak tak się wsłuchuję i czytam, to chyba po prostu powinniśmy, jak tylko się oczywiście da, a może właśnie nawet jak się nie da, to trzeba zwolnić. Zwolnić, nie że zwolnić się, że zwolnić kogoś, tylko po prostu zwolnić i wtedy ten świat chyba będzie trochę bardziej kolorowy, co? I będzie trochę właśnie lżej. Żeby zwolnić, do tego się nadaje co? Do tego się nadaje SK in the Sun, czyli nasza impreza 20 czerwca. Muzyczna, niemuzyczna i nie tylko, bo to wszystko się dzieje w Parku Wodnym Santago i nie dość, że zapraszamy właśnie was na tę imprezę, to jeszcze rozdajemy prócz zaproszeń nocleg i jeszcze 500 na letnie przyjemności i dojazd właśnie na ten event. No, wrzucam ten temat na tapet, tak zwany 20 czerwca to się dzieje, a wygrać to będzie można podczas Wrzuć na Luz, więc mocno zapraszam was do tego, żebyście najpierw weszli na sk.pl i do tej naszej akcji się zgłosili. A potem tam właśnie sobie w ramach SK in the Sun wzięli i zwolnili. Swedish House Mafia wesce za moment, a później piękny numer See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
14: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
15: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
21: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica S.p.A.
23: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
25: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
0: coś ci zabiera miejsce, przechowaj to.
1: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
0: Lesmes, less stress.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
7: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: SK.

0: Flora, to Maciej Musiałowski w Radiu SK. Tuż przed godziną 15. Kasia Męsierska z wami wrzuca na luz po godzinie 15. Dzień dziecka trwa, hity na czasie też trwają. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam zaraz po 15. Michu Sowkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
9: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor marinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło Zielone Drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
18: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
19: I nad Wrocławiem znów wyszło słońce. Dziś do 22 kresek na termometrach. Nieco więcej możliwe jutro i w środę, jednak za 2 dni możemy się także spodziewać większej ilości opadów na Dolnym Śląsku. W tym momencie przetykają się główne ulice Wrocławia oraz węzeł Wrocław Południe w stronę Niemiec.
18: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Kobylnicy w Wielkopolsce. To na krajowej 194. Kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pas, doprowadzając do czołówki z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu, a droga jest teraz zablokowana w obu kierunkach. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia, a to pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
20: Sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa.
2: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Wyroki sądu są prawomocne, ale obrona wciąż może złożyć wniosek o kasację. A teraz Paryż, gdzie Maja Chwalińska zaczęła walkę o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka gra z Diane Parry. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, a po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji.
21: SK Wrocław News.
22: Tu Kacper Michalak zterroryzował pracownika stacji pod Bolesławcem i uciekł samochodem bez tablic rejestracyjnych. Chcąc zgubić pościg, 33-latek na szybko przemalował wóz na czarno, ale zdradziło go oryginalne czerwone wnętrze kabiny oraz brudne od farby dłonie. Za rozwój z użyciem niebezpiecznego narzędzia sprawcy grozi do 20 lat więzienia. 300 tysięcy złotych dla żłobka w Miliczu oraz niecałe 300 tysięcy złotych dla żłobka w Trzebnicy. To środki przeznaczone w ramach programu Aktywne Place Zabaw. W sumie ponad 5 milionów złotych dla 18 placówek na Dolnym Śląsku.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Te takie młodsze dzieci to teraz prawdopodobnie jedzą obiad, a dokładnie drugie danie po leżakowaniu w przedszkolu. Komu to przeszkadzało? A te nieco starsze dzieci zastanawiają się, co zrobić, żeby jak najszybciej wyjść do domu. Wrzuć na luz oczywiście. 14:02 i wszystkiego dobrego z okazji niekończącego się Dnia Dziecka. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam to już teraz.

0: Jaki to piękny czas. 4 pory roku, Wiktor Waligura i Dry School w Radiu Łaska. 16 minut po godzinie 15. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci małych i dużych z okazji Dnia Dziecka. Ktoś mądry kiedyś powiedział, żebyśmy dziecko mieli w sobie zawsze. Wtedy może więcej nam się wybacza, ale wtedy i więcej ciekawych rzeczy robimy w swoim życiu. W związku z tym, żebyśmy wszyscy poczuli się jak dzieci, to bardzo proszę, wracamy dzisiaj do tego pięknego czasu i opowiadacie, co najczęściej jako dzieci mówiliście, jakie zdanie najczęściej wypowiadaliście. Proszę nagrać głosówkę na SKW Messenger, tam czekam. Oczywiście mogą to być przykłady setek pytań, które zadawaliśmy o treści. A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Ale pamiętam jak dziś, że ja jako dziecko cały czas mówiłam, że już chciałabym być dorosła i chciałabym decydować o samej sobie. Jestem? Czy żałuję, że to się wydarzyło? Może trochę? Czy żałuję, że nie wykorzystuję tego w odpowiedni sposób, w taki, jak mi się wtedy wydawało, że będę wykorzystywała? Oczywiście, bo kto z nas nie pomyślał kiedykolwiek, że jak już będzie dorosły, będzie duży, nie będzie rodziców, którzy będą kazali chodzić wcześniej spać, to będzie chodził tak grubo po północy, jadł samą czekoladę, chipsy, wszystkie niezdrowe rzeczy, oglądał do późna telewizję i tak będzie wyglądało jego życie. Dzisiaj możemy tak robić, a dorosłość mówi: nie róbmy. I to jest w tym wszystkim najbardziej przykre.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
5: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: Gone, gone, gone. Let's get Tattoo Swims, Tones and Dive, Radio SK. Wrzucamy na luz Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Jeżeli ktoś ma dzieci i jeszcze nie złożył życzeń, to najwyższy już czas. Prezenty też są mile widziane. A jeżeli macie dziecko w sobie, to sobie coś miłego kupcie. Teksty, które najczęściej powtarzaliście jako dzieci. Padło kilka troch takich. A co to, a co to, a co to? To jest ten tekst, który pojawił się najczęściej. Ale jest też Michał z całkiem życiowym przykładem.
1: Do tej pory rodzice mi wypominają, że gdziekolwiek jechaliśmy, to zawsze mówiłem, a daleko jeszcze, a daleko jeszcze, i tak przez całą drogę.
0: Michał, prawdopodobnie to dla twoich rodziców ktoś kiedyś wymyślił nawigację, która odpowiadała na to pytanie bez użycia ich głosu. Cały czas można nagrywać tego typu głosówki o tym, jakie teksty wy najczęściej wypowiadaliście jako dzieci. Użel już teraz.

0: SK Wrocław.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Cześć, jak się masz? Sobel, Sadach na antenie Radia SK, my wrzucamy na luz, Kasia Węsierska. I nieustannie Kasia, nigdy nie Katarzyna, w Dzień Dziecka mogę wytłumaczyć, że właśnie taki był zamysł. Teksty, które najczęściej wypowiadaliście jako dzieci. Bardzo proszę, Marek.
1: Jeszcze raz tak zrobisz, to przyjdę z moim tatą. Wtedy dopiero zobaczysz. Wtedy dopiero się dowiesz.
0: Tata najczęściej nie przychodził, bo był zajęty, ale tekst jest znany. Natomiast ostatnio jechałam windą w hotelu. Wsiadłam do tej windy, w której to już byli ludzie. Była tam rodzina. Tata, mama, babcia i chłopiec, który jak nie mam, był niegrzeczny. Bo tylko jak weszłam, to babcia powiedziała cicho do tego chłopca: bądź grzeczny, bo inaczej cię pani zabierze. I nie wiedziałam, czy to bardzo źle o mnie świadczy, czy to ja wyglądam na tak straszną, która jakby zabrała dziecko, to nie wiadomo, co by się wydarzyło, więc odpowiedziałam tylko, że pani raczej się nie zabierze, bo sama mentalnie ma 7 lat, więc mogłaby sobie nie poradzić. Damian David, Born with a Broken Heart, za chwilę wesce. Radio
2: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
14: Mamo, a kto to Pipi?
13: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
15: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
14: To może pójdziemy?
13: Już idziemy.
15: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
16: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
17: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
20: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś.
20: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
20: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
21: I po reklamie.

0: talk to you. Antwoord 54 Ultra w Radiu SK. Teksty, które najczęściej wypowiadaliście jako dzieci, Martyna?
1: Mnie rodzice zawsze nazywali majster popsuj, bo zawsze coś psułam i mówiłam, że to przez przypadek.
0: Martyna, mnie to najbardziej dziwi, że ty użyłaś czasu przeszłego, dlatego że tutaj 36-letnie dziecko o imieniu Kasia średnio codziennie mówi, że coś się popsuło przez przypadek. Po 16 nie będziemy psuć, tylko będziemy naprawiać wam humory, wrzucamy na luz, ale też wysyłamy kogoś na bardzo dobrą imprezę w ramach akcji SK In The Sun. Wpadajcie na SK.pl ostatni moment na to, żeby się zgłaszać, zakładka konkursy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: KN. Już 6 czerwca na rynku w Kluczborku. Głośny rap, ogromna energia i niezapomniana atmosfera koncertu. Bądź razem z nami. Sprawdź na Facebooku Street Flow Event.
6: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na darmowe koncerty z wejściówką i kibicuj półmaratończykom.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
13: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
20: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
24: Sponsorem programu jest organizator spływów przełomem barskim. Rafting Bardo, Grunwaldzka 33, telefon 731-248-248.
25: Jest słonecznie, ale na niebie mamy także chmury, które czasem zasłaniają nam słońce na Dolnym Śląsku. Termometry pokazują teraz 22 kreski. W tym momencie słabe korki we Wrocławiu, cierpliwości na Milenijnym, Klecińskiej, Alei Wiśniowej, Opolskiej, Karkonoskiej, Mokronoskiej i obwodnicy Leśnicy.
24: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
23: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Do dramatu doszło na drodze wojewódzkiej numer 194.
1: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
0: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejsce ma przyjechać prokurator i biegły medycyny sądowej. Na czas prowadzonych czynności droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru w Międzylesiu na Mazowszu. Ogień objął tam 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczynę. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
0: A wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska. Teraz Paryż i mecz Mai Chwalińskiej z francuską Diane Paris. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open. Na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3, a na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
3: SK Wrocław. Sport.
4: Tu Kacper Michalak. 0-2 na Tarczyńskiej Arenie. Polska przegrała z Ukrainą w meczu towarzyskim rozegranym wczoraj we Wrocławiu. Teraz piłkarze udadzą się do Warszawy, gdzie w środę zagrają z Nigerią. W futbolu ale amerykańskim też porażka. Panthers Wrocław przegrali wczoraj na olimpijskim z Vienna Vikings 23-42. Za tydzień mecz w Paryżu z Lights, a 14 czerwca Panthers zagra z Berlin Thunder na Tarczyńskiej Arenie. Bilety dostępne na Eventim. Tego samego dnia o podobnej porze Żużel na olimpijskim, WTS Sparta Wrocław podejmie Stal Gorzów.
21: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: W Radiu ESK.
28: Będę was za chwilę wysyłała na takie mini wakacje pod palmami. I pod palmami to w ogóle nie kłamie. Choć jak sobie wyobraziliście ciepłe kraje, to trochę nie to, ale naprawdę fajne miejsce, w którym spotkacie też ekipę Radia SK. Szczegóły na SK.pl, zakładka konkursy, za chwilę więcej o tym. Drenchill, Indiana Fruit from Desire, to już teraz Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: od Jamelii w Radio Skam, 15 minut po 16 wrzucamy na luz i wysyłamy was lada moment do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie, na imprezę SK in the Sun z naszą ekipą, ale wcześniej jednak chciałabym wiedzieć, co najczęściej mówiliście jako dzieci. Sylwester?
1: Ja pamiętam, że przez jakiś czas dopytywałem się o pieniądze z komunii, ale nie pamiętam, kiedy przestałem i jak to się skończyło. Znaczy tak się skończyło, że kasy nie ma, ale nie pamiętam, kiedy przestałem pytać.
0: Sylwester, ja bym jeszcze raz zapytała. Może sobie coś rodzice magicznie przypomną. Jest też Kacper.
2: Cześć, ja bym chciał się odnieść do tego tekstu, że przyjdzie pan i cię zabierze. Moją dziewczynę też tak straszyli, jak była mała, ale podrosła, poznała mnie i uznała, że to ja jestem tym panem, który przyszedł i ją zabrał. Więc to może nie jest straszenie albo groźba do dzieci, tylko może jakaś taka obietnica i dobra wróżba.
0: Kacper, mnie też przyszedł pan na pewnym etapie życia i zabrał, tylko że moi rodzice mnie nie straszyli tym, że ten pan przyjdzie i zabierze. Więc to jest taka groźba łamana na obietnica, która się spełnia, nawet jak wam rodzice o tym nie mówią. Proszę uważać.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
17: MediaMarkt.
18: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer TVA. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł. oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: I po reklamie.

Car.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: 28 minut po 16, wrzucamy na luz i wrzucamy was pod palmy. Dlatego, że bardzo chętnie zabierzemy was na imprezę, którą sami organizujemy pod palmami i Magda jest chętna. Dzień dobry, Magdo.
2: Cześć, cześć.
1: Już wrzuciłaś dzisiaj na luz w ten poniedziałek, czy jeszcze dużo zadań przed tobą?
2: Oj nie, no wrzuciło, chociaż dzisiaj taki jest poniedziałek jakby środa.
1: No właśnie i tak, i jeszcze dzieciaki trzeba nagrodzić za to, że są dziećmi.
2: Dokładnie, podwójne lody i podwójna pizza.
1: Już zdradziła sposób na to, jak uwieść każde dziecko w tym kraju. Magda, jaki ty masz sposób na to, bo to mnie urzekło bardzo, a propos też dzieci, żeby wakacje i lato gorące mieć przez cały rok?
2: No, nic nie potrzebuję robić, dzieci mi to dostarczają, więc dorzucają do pieca, temperatura rośnie i lato mamy przez cały rok.
1: Tutaj cytat, dzieci potrafią tak podnieść temperaturę w domu, że już niczego innego, jeżeli chodzi
2: Dokładnie.
1: O ciepło, nie potrzebuje.
2: No, a 6-latek i 3-latka, więc kombo wybuchowe.
1: A jeszcze trochę lat podnoszenia temperatury przed tobą przez te dzieciaki.
2: Oj, dokładnie, dokładnie.
1: A marzą ci się,
2: aż się boję,
1: krótkie chociaż wakacje pod palmami?
2: No pewnie, tylko
1: na
2: to.
1: My cię w takim razie na takie zabieramy. Dostaniesz od nas zaproszenie dla 4-osobowej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago do 20 czerwca. Razem z noclegiem i z kieszonkowym spotkasz się z naszą ekipą na miejscu. Naprawdę dużo atrakcji.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Rozumiem, że ekipa już skompletowana.
2: No tak, 2+2. To się zgadza, jest 4.
1: Będą też zjeżdżalnie grane, więc nie wiem, Magda, czy słońce zobaczysz, ale najwyżej przejmiecie dyżury.
2: Okej, dzięki bardzo.
1: I tam ostrzegam, temperatura pewnie wyższa niż ta wywołana przez twoje dzieci u ciebie w domu.
2: Będę na to przygotowana.
1: Ale tego właśnie potrzebujemy. Jeżeli wy chcecie dołączyć do Magdy i do jej ekipy, zgłaszajcie się na sk.pl w zakładce konkursy, bo mamy jeszcze trochę takich zaproszeń na naszą eskową imprezę z okazji rozpoczęcia lata do wygrania.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: odzwierciedlali wielki hałas. Maja Chwalińska właśnie awansowała do ćwierć finału Roland Garrosa, wygrała swój kolejny mecz. Jesteśmy dalej w grze i trzymamy bardzo mocno kciuki. Maja, z okazji Dnia Dziecka oraz wygranej apeluję, żebyś zjadła cokolwiek poza tymi wszystkimi posiłkami, które przykazali dietetycy z okazji Rolanda Garros. Silver Lay All Your Love On Me to za nami, a przed nami Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita Vesce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legend and Lovers w Radiu SK. Jedna z nowości od tej pani właśnie na naszej antenie 6 minut do 17. Cały czas wrzucamy na luz. Chciałam tylko przypomnieć, a właściwie poinformować, że poza Dniem Dziecka, które obchodzimy dziś w naszym kraju, w kalendarzu widnieje też Światowy Dzień Rodziców. Raz, jak mawiają rodzice, dziękować im za to, że Dzień Dziecka możecie w ogóle dzisiaj świętować. Po 17 w Radiu SK. Oni by jeszcze powiedzieli jak? A co, ty na oklaski czekasz? Po 17 nie czekamy na oklaski. Sami je sobie będziemy bić, wychodząc z pracy. Alex Warren, to po 17 między innymi wam zagram w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
20: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
21: 22 stopnie na wrocławskich termometrach w tym momencie. W nocy czeka nas spadek do 12. Jutro i w kolejnych dniach powinno być jednak podobnie jak dzisiaj, czyli przeważnie słonecznie i wciąż ciepło. Cały czas sporo Was na ulicach Wrocławia, cierpliwości w centrum i na przedmieściach.
20: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
19: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2, a spotkanie obserwował Michał Sklimowski.
23: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuski nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
22: A Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Trzęsienie ziemi w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Premier i szef KO Donald Tusk rozwiązał struktury w tym regionie. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa.
24: Chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu. Jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego.
22: Komentuje radny Sejmiku Małopolski z KO Grzegorz Lipiec, a do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne, będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
18: SK Wrocław.
0: News.
21: Tu Kacper Michalak. Ponad 2,5 promila alkoholu miał kierowca ciężarówki zatrzymany przez trzebnickich policjantów po zgłoszeniu od zaniepokojonego uczestnika ruchu drogowego. Tego samego dnia funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również 21-letnią kierującą osobówką, która była nietrzeźwa. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, zakaz kierowania oraz wysoka grzywna. Samochody terenowe i ciężarówki, skrzynie transportowe i sprzęt warsztatowy to na sprzedaż wystawia Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Wkrótce ruszy przetarg, o którym piszemy na sk.pl.
1: To oficjalnie już poniedziałek, mam wrażenie, że to smakuje dwa razy lepiej. Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2 minuty prawie już po 17. Mam nadzieję, że wyszliście z pracy. Alex Warren, Fever Dream, to już za chwilę w Radiu SK. Ja sądząc po tym, co powiedziałam przed chwilą, też bym najchętniej już wyszła. Ale jeszcze poszukuję rodzica z dzieckiem, gotowego na to, żeby pojawić się tutaj na antenie. Jak chętni, to już można się zgłaszać na SK Messenger. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Numbered Jay-Z, Linkin Park. Wiadomość na eskowy messenger przyszła od Nelly. Moja córka jako dziecko miała jedną wyjątkową pasję, trzaskanie drzwiami. Potrafiła robić to kilkanaście razy dziennie. Prośby, tłumaczenie i przypominanie nic nie dawały. Pewnego dnia miarka się przebrała. Otworzyłam drzwi do jej pokoju, uniosłam je do góry i po prostu zdjęłam z zawiasów. Przez cały tydzień była bez drzwi. Mieć Nelę za mamę to naprawdę jest bardzo potrzebna w życiu. Szkoła życia. 14 minut po 17. Mam nadzieję, że macie obok siebie swoje dziecko. Jak nie swoje, to może macie jakieś dziecko, dlatego że poszukuję rodzica z dzieckiem albo dorosłego z dzieckiem, którzy będą chcieli się zmierzyć z łamańcami językowymi. I będzie taki łamaniec i dla dorosłego, czyli na przykład dla rodzica, i dla dziecka będzie. I gadżety, obiecuję, też będą. Wszystko to w ramach akcji Kasia Dobrze Gada, więc jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę numer telefonu, imię swojego dziecka i swoje imię wysłać na eskowy messenger, bo za chwilę z kimś z was się połączę. Rita Ora, Let You Love Me, za chwilę też w Radiu SK.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra. Smolasty. Skolim. Fan Factory. Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia. Calvi and Remi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
11: I po reklamie.

0: Nawiązując do Oskara Symsa, no co ty, nie idziemy spać? Myślę, że dzisiaj wiele dzieciaków nie pójdzie spać, skoro jest ich święto i mam tutaj taką parę. Dzień dobry, Ania, dzień dobry, Mateusz.
1: Cześć, Kasiu, witamy was.
0: Mateusz, czy jesteś? Odezwiesz się?
1: Tak.
0: Dobrze. Cieszymy się, że jesteś w takim razie, dlatego że ta zabawa będzie polegała na powtarzaniu łamańców. I teraz będę miała dla was takie łamańce, dla każdego coś miłego.
1: O.
0: Więc poczekajcie tylko chwileczkę. No właśnie, trzeba poczekać. Będziemy zaczynać... będziemy zaczynać od ciebie, Ania. Po pierwsze będzie łamaniec ode mnie, czyli od Kasi, ale będzie też łamaniec od... rozgadanki, czyli lalki, która uczy mówić. Zaraz wam wyjaśnię, skąd się w ogóle rozgadanka wzięła, dlaczego ona tutaj jest, ale najpierw mam łamaniec dla mamy. Gotowa?
1: Tak.
0: Czy tata czyta, cytaty stacyta, nie tata nie czyta, cytatów stacyta. Powtarzamy.
1: Czy tata czyta, cytaty statyta, czy tata nie czyta, cytatów statyta?
0: Ja uważam, że zaliczone. To teraz bardzo poproszę Mateusza do telefonu, bo była mama, to teraz czas na syna Mateusza. Tylko Mateusz, no to nie ja będę ci zadawała ten łamaniec, tylko właśnie rozgadanka. Rozgadanka, ty jesteś w ogóle gotowa? Gotowa! To łamaniec od rozgadanki. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Powtarzamy, Mateusz.
1: Czarna krowa
0: w kropki bordo.
1: Kropki bordo
2: gryzła trawę.
1: Gryzła trawę.
2: Ręcąc mordą.
1: Mordą.
0: Fantastycznie udało się z pomocą mamy Ani, trochę się udało z pomocą rozgadanki, bo sprawa jest taka, już wyjaśniam, o co chodzi z rozgadanką. Mnie, Kasia, możecie usłyszeć w Radiu SK, ale rozgadankę też możecie usłyszeć w pewnym miejscu. Rozgadanka, gdzie się możemy spotkać?
3: Mnie usłyszycie w SK Toy Story Radio. Będę tam ja, czyli rozgadanka, lalka, która uczy mówić, ale też chudy, bas i wiele innych zabawek. Ściągnijcie aplikację Radio SK i odpalcie,
0: bo mamy specjalny stream. Z okazji Dnia Dziecka, właśnie przy okazji premiery Toy Story 5, więc Ania, Mateusz, wszystkie dzieci małe i duże, które nas teraz słuchają, można ściągnąć aplikację, bo usłyszycie tam nie tylko właśnie rozgadankę i innych bohaterów, ale też dużo piosenek takich, które robią, sprawiają, że na sercu jest trochę cieplej.
1: Oczywiście, że ściągniemy.
0: No to cieszę się bardzo, do was wysyłam specjalne gadżety, do ciebie, Mateusz, i Ania, do ciebie także.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy naszego tatuśka.
0: O, pozdrawiamy.
1: Jedzie na trening.
0: No to dobrego treningu dla wszystkich, nie tylko tego dykcyjnego.
4: Kasia dobrze gada.

0: wszystkie hity zaczynają się bez setem, także Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK, ale są takie hity, o których będziecie pamiętać przez lata. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Jeżeli wam to coś mówi, to na pewno wam się spodoba SK to History Radio, które stworzyliśmy z okazji właśnie premiery filmu, ale też dla was, dla tych dużych i dla małych dzieci też. Można ten stream odpalić albo wchodząc na sk.pl, albo ściągając aplikację Radia SK. Tam nie tylko bohaterowie znani właśnie z serii bajek Toy Story, ale też przede wszystkim nasi bohaterowie, których stworzyliśmy. Zabawki, które mówią do was różnego rodzaju rzeczy, opowiadają historie i przede wszystkim towarzyszą na przykład w drodze, więc sprawdźcie. DGO End of Beginning za chwilę u nas.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
13: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes, less stress.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Uwaga! Zabawki przyjmują eskową antenę.
21: Wszyscy tutaj to zabawki.
22: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
23: SK Toy Story Radio.
24: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć.
0: usłyszeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: I po reklamie.
23: Eska. Eska.
24: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Dobry wstęp do tego, co będzie działo się na antenie Radia SK. Już za chwilę Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 6 minut do godziny 18. Poniedziałek jest bardzo dobrym dniem, żeby rozkręcić imprezkę, zwłaszcza, że mamy Dzień Dziecka, więc mam nadzieję, że dla tych młodszych i starszych dzieci coś u Rafała Adamczaka, który już za chwilę przejmuje stery w Radiu SK, się oczywiście znajdzie. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, w jaką rolę w naszym SK Toy Story Radiu, które możecie odsłuchać w naszej aplikacji albo na sk.pl, wcielił się Rafał Adamczak. Jedna z moich ulubionych postaci, tak podpowiem. Jak odpalicie, zgadniecie, to dajcie mu koniecznie znać. Po 18 w imprezce oczywiście kolejne hity. Będzie między innymi Tame Impala i Dracula u nas.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: Dobry wieczór Państwu.
9: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
10: Premiera 12 czerwca
9: w dawnym kasynie OWO
10: o godzinie 19.
11: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło Zielone Drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław 666 050 666.
12: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Zostaw auto w domu, komunikacja miejska i koleje dolnośląskie są darmowe dla uczestników biegu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
18: Sponsorem programu jest organizator spływów Przełomem Barskim. Rafting Bardo. Grunwaldzka 33. Telefon 731-248-248.
19: Pierwszy tydzień czerwca na Dolnym Śląsku będzie dosyć w kratkę. Dziś w naszym regionie 22 stopnie, jutro nawet 25, a środa ma być natomiast z deszczem. Później czeka nas nieco chłodniejszy i bardziej pochmurny długi weekend. Noce zaś pogodne, około 12 stopni się spodziewamy w tę najbliższą.
18: Sponsorem programu jest właściciel Rafting Bardo, Grunwaldzka 33.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Paris 6-3-6-2. To największy sukces w karierze Polki.
21: I think pure joy.
20: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. A półfinał French Open Maja Chwalińska o półfinał powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. Przed długim weekendem tanieją paliwa. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dziś, a maksymalna cena oleju napędowego to 6,26.
16: SK Sport News.
20: Po dzisiejszym awansie Maji Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open już wiadomo, że Polka pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie plasuje się teraz na 49 pozycji, a przed turniejem była 114. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach deblistek rozpoczynającej się 8 czerwca imprezy WTA na trawiastych kortach w Londynie.
16: SK Wrocław News.
19: Kacper Michalak, medal zasłużony dla Wrocławia dla profesor Bernardy Kazanowskiej. Miasto Wrocław uhonorowało lekarkę, która od ponad 40 lat pracuje z dziećmi chorymi onkologicznie. Współtworzyła także Przylądek Nadziei.
0: Chciałam być pediatrą. Nie myślałam, że trafię na taki bardzo trudny temat, ale widzę przede wszystkim postęp, jaki uczynił się, bo początek był taki, że było to tylko 20%, a teraz nawet dochodzimy do 90% wyleczeń.
19: Mówi nam sama uhonorowana, za której pracą stoją konkretne uratowane życie.
16: Imprezka.
8: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Dwie minuty po godzinie 18. SK daje kaski, bo kaski będą obowiązkiem dla tych młodszych, ale mamy i dla was, i dla waszych dzieciaków, więc właśnie tym zajmiemy się w tej godzinie. Będziemy się odprężać, relaksować. Hity na czasie też są Avicii. Zaczyna Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór.

Jeżeli wy też jesteście zwolennikami takiej definicji, że jak łysy i w okularach to od razu pitbull, to dzisiaj chociaż w połowie spełniam tę definicję. Rzeczywiście Enrique Iglesias z pitbullem i DJ-em AM Chino, Tamo Bien za nami, to jest imprezka w Radiu SK. Czerwiec się zaczął. Ja wiem, że Dzień Dziecka, zaraz do tego tematu wrócimy, ale proszę sobie uświadomić, że czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy po pierwsze powitamy wakacje, a po drugie powitamy lato. I od razu się robi tak na sercu inaczej, co? Tak przyjemniej. Może chociaż planów wakacyjnych jeszcze nie macie, może jeszcze urlopowych nie macie, ale jak już człowiek wie, że będą wakacje, że będzie lato, to jest zupełnie inaczej. A jeszcze do tego, no właśnie, dzisiaj ten Dzień Dziecka, co? Każdy ma w sobie odrobinę dzieciaka, nie ma co ukrywać.

Niezależnie od tego, jak szybko dojrzewamy, jak szybko dorastamy, jak szybko się starzejemy, nazywając sprawę po imieniu, to gdzieś ta odrobina różnych cech dziecięcych w nas zostaje, więc umówmy się, że niezależnie od tego, jakie frajdy sprawialiśmy dzisiaj przez cały dzień i będziemy jeszcze sprawiać naszym pociechom, to my, dorośli, wieczorową porą sami sobie też jakąś frajdę sprawimy. Jaką, to już wam zostawiam. Wy doskonale pewnie wiecie, jak w tej kwestii zadziałać. Co 13 po 18? Bezet z Matą i Kazem Bałaganem za moment, bo teraz już James Arthur. We'll be right back.

0: Ale by się fajnie na rowerze pedałowało albo odpychało nogą na hulajnodze w rytm tego numeru. Andy Dusty Jarvis z Okaria już za nami, to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: A od najbliższej środy, czyli 3 czerwca, jak dobrze pamiętam, tak, od 3 czerwca dokładnie każdy, kto na hulajnodze, kto na rowerze, kto będzie śmigał takim pojazdem, a ma mniej niż 16 lat, musi mieć kask. Jak nie będzie kasku, no raz, że zagrożenie ogromne i mija to się ze zdrowym rozsądkiem, a dwa, że rodzice będą mogli wyłowić mandacik. Cześć Klaudia, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Czy ty sobie zdawałaś z tego sprawę, że twój syn, który dopiero co opanował jazdę na rowerze samodzielną, a już wisi nad nim ryzyko mandatu?
2: Tak, no była taka szansa.
0: Słuchaj, ale właśnie...
2: Przygoda z kaskiem była ciężka do zaakceptowania.
0: Ale to mandat mandatem to nie jest oczywiście najważniejsza sprawa. Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Klaudia, słuchaj, a najważniejszą sprawą jest to, co się udało twojemu synowi wczoraj? Tak? Dobrze tak, pamiętam? Wczoraj? Tak. W końcu tak. Nauczył się sam jeździć na rowerze.
2: Tak, oczywiście. No,
0: która metoda u was okazała się najskuteczniejsza?
2: Bieg za rowerem.
0: Tradycyjnie.
2: I udawanie, że nie trzymam za patyk.
0: Dobra, czyli był patyk, był bieg za rowerem, a teraz tak szczerze z ręką na sercu, kto najwięcej biegał za rowerem?
2: No oczywiście mama.
0: Chciałem powiedzieć, po co ci to było, ale to dziwne pytanie, bo ty teraz marzysz o tym, żeby wsiąść na swój rower i zabrać całą paczkę na wycieczki rowerowe, tak?
2: Tak, oczywiście tak. Po 10 latach przerwy mam tą okazję.
0: 10 lat przerwy na rowerze? Słuchaj, nie, to trzeba to w takim razie nadrobić, jak już twój młody jeździ na rowerze, jak już ty możesz wsiąść na swój własny rower, no to jest super powód. A ta wasza drużyna rowerowa ile będzie liczyła osób?
2: Nasza drużyna będzie na czwóreczkę, ponieważ jeszcze mamy jedno dziecko na pokładzie, które właśnie siedzi obrażone na mamę, że kask będzie dla brata i dla mamy, ale jakoś to pokonamy.
0: Ja myślę, że się wszystko jakoś pięknie uda pogodzić, grunt to świecić również przed tym najmłodszym, takim pięknym przykładem kaskowym, że tak powiem.
2: Tak, oczywiście.
0: Klaudia, więc ja wam życzę wielu fajnych wycieczek rowerowych, rodzinnych i wojaży, nie tylko na rowerach, ale i na hulajnogach. Jeździcie na czym chcecie, byle bezpiecznie. Ode mnie dostajesz kask dla ciebie, no i twojego dziecka właśnie w prezencie.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: Gdzie będzie pierwsza eskapada rowerowa?
2: Myślę, że ulubione miejsce mojego syna, czyli leśne zwiedzanie.
0: O, i bardzo ładnie, pięknie. Dziękuję ci pięknie i w takim razie wielu szczęśliwych, fajnych kilometrów. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój to zabaram, to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
16: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
17: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
16: Ta zjeżdżalnia jest mega.
17: 105 metrów radości i te widoki.
16: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
17: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
16: I przejście linowe. Mamo, chodź.
17: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
18: Najliczniej odwiedzana,
8: Anatomiczna wystawa świata Body Worlds. Już tylko do 11 sierpnia. Wrocław, hala IASE. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 11 sierpnia. Bilety na bodyworlds.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Hurricane to oczywiście Offenbach i Ella Henderson. Muzycznie w Radiu SK gramy hity na czasie. To jest imprezka, 21 minut do godziny 19. Dzień dziecka, 1 czerwca, miesiąc letni, miesiąc wakacyjny nam się rozpoczął, więc mam nadzieję taką, że poziom optymizmu u was wzrasta. Jestem bardzo ciekaw mimo wszystko, jak ten poniedziałek, który, jeżeli te wszystkie powody do radości, o których wspomniałem, odsuniemy na bok i weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie prozę życia, jak ten poniedziałek, który jednak poniedziałkiem był i z samej nazwy trochę bolesnym dniem jest, jak on wam minął. Gdybyście chcieli się pochwalić, co wam wyszło, co nie wyszło, co zabolało, co było ewentualnie waszym sukcesem, to od czego ja tu jestem? Od tego, żebyśmy te sukcesy i porażki razem świętowali. Śmiało możecie w tej sprawie zadziałać. Czekam pod 664-402-302. Ewentualnie niezmiennie na głosówki na naszym Messengerze też możecie nas tutaj bombardować. A jeżeli chodzi o prezenty, to w ogóle w tym tygodniu będzie gęsto i fajnie w imprezce, bo już na przykład po godzinie 19 rozpoczniemy dzisiaj, a zakończymy w piątek w gorącej 20 rozdawnictwo podwójnych zaproszeń na koncert Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festivalu, a w gorącej 20, czyli na finał tygodnia, to nawet do zgarnięcia nie dość, że bilety, to jeszcze spotkanie z zespołem. Takie rzeczy. SK.pl w tej sprawie wam mocno polecam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Trzy do pięciu minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
12: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
13: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Jak tempo tego dnia was trochę przeraziło i potrzebowaliście zwolnienia, no to proszę bardzo, w jakim towarzystwie? Westew Imprezy Taylor Swift, Elizabeth Taylor już za nami, 6 minut i będzie godzina 19. Was pytałem o ewentualne porażki, ewentualne też osiągnięcia tego poniedziałku i dostałem taką bardzo krótką, ale treściwą wiadomość pod 6, 6, 4, 4, 102, 302. Zdałem prawko na kategorię C. Koniec wiadomości. No, to gratulacje! Chciałbym wiedzieć, komu gratuluję, ale ktoś się z wrażenia nie podpisał, więc serdeczne gratulacje wysyłamy, a w takim samochodzie, którym się prowadzi sprawę jazdy kategorii C, tudzież w każdym innym, można sobie wrzucić nasze nowe radio, które czeka w naszej eskowej apce, ewentualnie na sk.pl. SK Toy Story Radio! I to jest radocha taka, że rodzice mają w czasie podróży albo święty spokój, bo dzieci są zasłuchane i wyłączone, albo rodzice są podobnie zasłuchani i wyłączeni, tylko proszę się skupić na drodze, bo tam czekają na was takie mniej więcej przeżycia i emocje.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj, w aplikacji Radia SK.
0: No, to jesteśmy umówieni i w tym jesteśmy umówieni, to absolutnie nie ma przesady, bo my, DJ Eski, mieliśmy świetną zabawę, wcielając się w różne postaci, których możecie posłuchać. Będzie nam bardzo, bardzo miło. SK Toy Story Radio czeka w apce, przypomnę, i na sk.pl. A 19 czeka za 4,5 minuty. Jak byliście z kimś umówieni, a jesteście jeszcze w domu, to spójrzcie, tylko gwarantowane.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
11: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
10: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
19: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
18: Ta zjeżdżalnia jest mega.
19: 105 metrów radości i te widoki.
18: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
19: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
18: I przejście linowe. Mamo, chodź.
19: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: będzie ostatnia reklama.
21: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
24: Wrocław na czasie.
25: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą sobotę Wrocław zmieni się w centrum biegania w Polsce, bo 26 ponad tysięcy biegaczy wyruszy z tarczyńskiej areny w 12. Tarczyńskiej Nocnym Wrocław Półmaratonie. Czekają nas zawody biegowe, ale także dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty Sary James czy Agnieszki Chylińskiej. Będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia Nocny Wrocław Półmaraton.
23: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
26: Muzyką się żyje.
0: Punktualnie godzina 19 na zegarze, w kalendarzu czerwiec się zaczął, a to oznacza, że na dobre rozkręcą się m.in. letnie festiwale. Przed nami Warsaw Music Festival, czyli przez 3 dni na stadionie warszawskiej Legii usłyszymy miks najróżniejszych gatunków muzycznych. 13 czerwca bardzo klubowo zagrają m.in. Arbat, Steve Angelo czy Benny Benassi. 17 hity, które znamy od lat, bo gwiazdą wieczoru będzie zespół Black Eyed Peas, ale na scenie nie zabraknie też braci Kasperczyk, Tripsa, Aliena i Mightisa oraz Calviego i Remiego, a więc imprezownia przy słynnym Explosion. No i właśnie na ten dzień, na koncert Black Eyed Peas za chwileczkę komuś w Radiu SK rozdam zaproszenie. 20 czerwca do Warszawy przyjedzie Armin van Buuren, który będzie świętował 25 lat swojego Estate of Trance. Line-up znacznie większy. Szczegółów szukajcie na sk.pl, bo my, SK, jesteśmy patronem tego festiwalu. Czerwiec to także początek trasy męskiego grania. Pierwszy przystanek w ostatni weekend miesiąca w Żywcu, a już w ten weekend swoją kolejną stadionową trasę zacznie Dawid Podsiadło. Obrotowy tur, to nazwa trasy, zacznie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kolejne weekendy to Poznań, Gdańsk i na finał PGE Narodowy w Warszawie. Na dobre zaczęła się też nasza letnia trasa. W czerwcu SK Music Tour zawita między innymi do Czeladzi, Buczka, Nowogardu i Kołobrzegu.
27: Imprezka.
0: Zapraszam na koncert Black Eyed Peas, który w ramach Warsaw Music Festival będą w tej godzinie rozdane, znajdą swojego właściciela. To wam mogę obiecać, w tej sprawie odsyłam na sk.pl. Mogę też obiecać, że zagram tak, żeby wam się oko nie przymykało. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Sylwestra w imprese Armin Van Buren, Bilente, JC Stewart, Come Around Again. Armin Van Buren oczywiście ze swoim State of Trance u nas w Escalife Remix to piątek i w Escalife Remix w naszej apce, ale też na Warsaw Music Festival z urodzinami tego pasma popularnego, nie tylko u nas, ale też oczywiście na Warsaw Music Festival headlinerem będzie Black Eyed Peas. Koncert wyjątkowy, na pewno z wielkimi emocjami. Dawidzie, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś tak fajnie w swoim zgłoszeniu, bo my was zapytaliśmy na sk.pl o to, żeby nas przekonać, że to właśnie ty jesteś największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ty zacząłeś: zapewne znajdzie się ktoś, kto jest większym fanem, zna więcej ich tekstów i bywał na koncertach, ma płyty na półce, ale no właśnie, i tutaj dalej zafundowałeś mi taką dawkę emocji, że ja po prostu musiałem do ciebie zadzwonić. Opowiadaj, o co chodzi z tym Black Eyed Peas w życiu twoim i twojej żony?
1: No, chodzi o to, że to jest muzyka, przy której jakby z moją obecną małżonką, jedną, jedyną, i mam nadzieję, że tak już będzie do końca, poznawaliśmy się, wspólnie improwizowaliśmy, wspólnie jeździliśmy na wypady namiotowe nad Jezioro Puchowskie, tak niedaleko Nysy, bardzo polecamy to miejsce. I te hity praktycznie leciały w każdej rozgłośni radiowej. My jesteśmy związani z waszą już od wielu, wielu lat i tak naprawdę cały czas leciało to w Esce. Przegrywało się to na płyty CD. Aha. Kiedyś takiej muzy słuchało się na CD-kach. Zgrywało przez taką pewną aplikację z Lisiem na kompie i odsłuchiwało na różnych nośnikach.
0: To też były takie czasy, kiedy były takie składanki hity na czasie, które wydawaliśmy, i tam nie brakowało takich hitów. Te można było oczywiście u nas wygrywać. A ty napisałeś też tak fajnie w swoim zgłoszeniu, że dzisiaj jesteśmy małżeństwem. 17 czerwca Black Eyed Peas grają koncert. Dwa dni później, 19, moja żona obchodzi urodziny, a na końcu tej wiadomości i tego swojego wpisu pełnego emocji piszesz, że to w ogóle idealny moment, bo ty od 22 zaczynasz nową pracę i to, potem to już będzie ciężko o urlop.
1: Dokładnie tak. Dokładnie no. Tak, więc to wszystko się super zgrało.
0: Także mój drogi, to teraz uwaga, bo podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Ty już teraz...
1: Jeszcze żonie nie mówiłem, ale ona myślę, że spadnie z łóżka, usypia akurat dzieci, więc jak jej powiem, to... Myślę, że zleci z łóżka.
0: To asekuruj, koniecznie asekuruj. Powiedz żonie, ale też kombinujcie już opiekę do dzieciaków, koniecznie. To musi być wszystko dopięte.
1: Babcie są, babcie lubią, nie ma problemu.
0: Babcia to ważna instytucja. Serdecznie ci dziękuję. Dokładnie. Będziecie oglądać i słuchać i bawić się na koncercie Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Dzięki piękne, Dawid, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A ja przypomnę jeszcze, że w piątek będą rozgarnięcia dokładnie takie same bilety w Gorącej 20 u Michała Sobkowskiego, ale jeszcze dodatkowo spotkanie z zespołem.

0: Ja takie piosenki nazywam rowerowymi, bo one się świetnie nadają do różnych aktywności. Olivia Rodrigo, Drop Dead, wesce w imprezce, aczkolwiek to chyba o takim uczuciu, jakie przepracowanym rodzicom o tej porze już może towarzyszyć, bo w większości to padamy żywym trupem jak nic na ukochanej kanapie, nie? Tylko że jak dzieci nie chcą iść spać, a dzisiaj dzień dziecka, i teraz tak, pozwolić dłużej posiedzieć, czy może jednak, żeby wcześniej poszły? Słuchajcie, połączymy się w takim razie za chwileczkę z jednym z bohaterów naszego SK To History Radio, DJ-em Sprężynką, i mam nadzieję, że on skutecznie wasze dzieci położy spać, ale to na pewno jeszcze przed godziną 20.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
11: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, ale przewrotność sytuacji jest taka, że ostatni dzień lata, taki ma tytuł ten kawałek, a tak naprawdę my dopiero lato będziemy witać i wakacje w tym miesiącu, więc wszystko jeszcze przed nami. To jest imprezka, to jest SK Gips, Ego i For Money już wybrzmieli w Radiu SK. Ja obiecałem, że przed 20, jako że grzeczne dzieci już powinny kierować się do łóżek, połączymy się z naszą nową stacją, której możecie słuchać w apce Radia SK i na SK.pl, czyli SK to History Radio, z DJ-em Sprężynką i on na pewno szepnie najmłodszym coś na ucho. Więc bardzo proszę teraz dzieciaki do radia, ewentualnie zróbcie dzieciom głośniej radio, bo już mamy połączenie.
1: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry. Raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. O, pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: No i nie mówcie, że nie zachciało wam się spać. Więc bardzo proszę, wszyscy do łóżek.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK to History Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: SK. SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Topowi artyści, Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak, Afterparty, Dia, Calvi and Remi.
4: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada, jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
5: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: 6 czerwca kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Przyjdź na koncert i zostań na największą biegową noc Wrocławia. Zapowiada się dzika zabawa. Kraina Indian w Marino. 6 czerwca od 12 do 18. Indiańska wioska, tipi, wystawa sztuki indiańskiej, bębny, tomahawki, wyścig węży, biegi apacza, tańce, równoważnia czajeńska, warsztaty rękodzieła indiańskiego, parady Indian i inne atrakcje. Marino, Wrocław, Paprotna 7.
8: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
9: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
14: Wrocław na czasie.
15: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Prawie 4000 zabytkowych aut osobowych, ciężarowych, autobusów, traktorów, motorowerów, motocykli czy rowerów wyruszy już w najbliższy czwartek z Oławy i z Jelcza Laskowic w 10. jubileuszowym charytatywnym rajdzie Koguta. W tym roku tyle załóg, że musieli zrobić 2 starty, ale meta jedna w Zamościu, a wszystko, żeby zbierać pieniądze na chore dzieci.
13: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
0: SK.
16: Muzyką się żyje.
17: Dua Lipa już jako żona. Artystka w weekend wyszła za mąż za aktora Kaluma Turnera. Para wzięła ślub w Londynie, a ceremonia była kameralna. Byli na niej tylko najbliżsi przyjaciele nowożeńców, ale, to był ślub cywilny, a jak donoszą media, para planuje jeszcze wesele. No i tutaj już będzie z pompą. Ma odbyć się ono w zabytkowej willi w okolicach Palermo, trwać 3 dni, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Elton John i Charlie XCX. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można go usłyszeć na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra dokładnie 10 lipca na letniej scenie Progresji. A ten wieczór, poniedziałkowy wieczór w SC, oznacza jedno. Dzisiaj kolejne notowanie Rap 20. Układacie ją na sk.pl. Od 23. Mati Fuczyło zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu, przypomnę, numerem 1 był Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne. A dziś oprócz hitów także goście do studia padnie BSK.
0: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka. Imprezka.
17: się naensymowało trochę. BSK, imprezka, co? Ładne rzeczy. Dwie minuty po godzinie 20. Mam nadzieję, że teraz u was nastaje tak zwany święty spokój poniedziałkowy, na który sobie zasłużyliśmy. W towarzystwie hitów na czasie nowy hymn męskiego grania otwiera tę godzinę. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: dobrze mój.
1: Dawida Porsiadło fani niedługo będą spotykać, bo obrotowy tur ruszał. Nas Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka i Samoloty. To jest Eska, to jest imprezka.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A pora taka, że niektórym się udziela nastrój. Nastrój wieczorowości. Można tak powiedzieć, ale są tacy, którzy uwielbiają wieczorem pojeździć sobie samochodem, prawda? Sam kiedyś to lubiłem, teraz już podchodzę do życia. A, nieważne! Jak lubicie, to zróbcie głośniej, bo teraz zagram tak, że to wszystko to ja zagram. Te dźwięki wam się bardzo ładnie skomponują właśnie z taką wieczorną jazdą. Będzie trochę mrocznie, ale głębokie brzmienie, fajne brzmienie, interesujące. Ave, Meet Me in the Dark. Chcecie posmakować tego numeru? To proszę bardzo.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Tak wam gramy w Esce, w Imprezce. To są hity na czasie. 29 minut do 21. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzisiaj wcześniej was pytaliśmy o teksty waszych dzieciaków i Estera poruszała jeszcze teraz niedawno teksty dzieci. Listonosz, uwaga, pistonosz. Najlepszy jest bankomat. Bankomanko. I przypomnieć... Przypamiętać. No to urocze, prawda? Ale trzeba uważać się bankomanko, a propos bankomatu, to tak w sumie życiowo, no i tak pokrewnie, nie? Jak się zrobi manko, no to w bankomacie może być też... Nie to, że sianko, no może nie być sianka, bo chciałem tak, żeby się zrymowało, ale te moje rymy, zostawmy to. W każdym razie mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj dzień się nie kończy. Dzieci te młodsze, które miały pójść spać, to już załatwiliśmy, a te starsze pewnie jeszcze dzisiaj was czymś zaskoczą. Mam nadzieję, że ja was też zaskoczę dobrym nastrojem i hitami na czasie, bo szykuje się Rihanna, nie sama, bo z Calvinem Harrisem. Tak, tak, będzie ten klasyczek, który lubicie, czyli We Found Love. Będzie Wiktor Waligura i Dry Skull, cztery pory roku, a także David Guetta i One Republic, Iron Wanna Wait. I to już za chwileczkę u nas w Radiu SK w Imprezce.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
18: Co? Tak szybko?
17: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
18: Czekaj!
17: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
18: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
17: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: I po reklamie.
1: Eska.

On też się cisnęło na usta takie określenie. Nie, może nie powinienem mówić, ale no, bo powiem. Stara, dobra Rihanna. No moi drodzy, no hit dobry, no. Dobry hit zawsze na czasie. We Found Love, Rihanna i Calvin Harris. Iza napisała, że właśnie ten kawałek dopadł ją na siłowni. Matko jedyna, tak późno na siłowni. 15 minut przed godziną 21. No i ona zrobiła, co powinna zrobić na siłowni przy takiej dobrej muzyce, przy takim dobrym hicie. Mam nadzieję, że każdy ten hit skonsumował tak, jak powinien o tej porze. Ale też padają pytania, co zrobić, żeby tak jak Dawid zgarnąć zaproszenia na koncert Black Eyed Peas, który już 17 czerwca w ramach Warsaw Music Festival. No co zrobić? Trzymać z nami zeską, wejść na sk.pl i tam napisać nam i przekonać, użyć wszelkich argumentów, że to właśnie wy jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, no i powinniście być tego dnia właśnie na Warsaw Music Festivalu i obejrzeć koncerty Black Eyed Peas. Chociaż nie tylko Black Eyed Peas, bo oczywiście wszystkie inne koncerty, które tego dnia festiwalowego będą się odbywać przed wami też swoim otworem i też możecie je oglądać i się na nich bawić. To czekamy na wasze zgłoszenia. Warsaw Music Festival też czeka i Black Eyed Peas czekać będzie 17 czerwca. To już tylko 16 dni pozostało, więc działajcie. Te zgłoszenia są za darmo na naszej stronie na sk.pl. A teraz, jak chcecie trochę romantyzmu, bo może jest on o tej porze, może być z różnych powodów potrzebny, to bardzo proszę. Właśnie dla was, PZ Jauer, Dom nad Wodą w Radiu SK.

0: Okazuje się, że te siłownie w waszym wykonaniu o tej porze to absolutnie nie przypadek, bo i Krzychu, i Jeryk, i Iza, i Agata, i Agnieszka, i Baśka odezwały się też z siłowni. I nie, że oni wszyscy na tej jednej siłowni, gdzie SK gra, ale to są różne siłownie, gdzie SK po prostu gra, ewentualnie sami sobie wrzucacie SK na uszy i bardzo dobrze, bo podobno przy takich numerach jakoś to lepiej idzie. Ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami, takie hity na czasie dla was mamy i pozostało niespełna 5 minut do godziny 21. Czerwiec zapowiada się fajnie, rozpoczęliśmy bardzo miło, bo dniem dziecka, a potem będzie koniec roku szkolnego, początek wakacji, wcześniej jeszcze rozpocznie się kalendarzowe lato i jeżeli chodzi o atrakcje związane z koncertami, naszymi spotkaniami z wami, też będzie fajnie. SK Music Tour w rozkwicie i na pewno w czerwcu spotkamy się z wami w Czeladzi na koncercie, potem w Buczku, będziemy też w Nowogardzie i jeszcze w czerwcu na pewno w Kołobrzegu. Takie rzeczy tylko ze SK-ą. Rafał Adamczak, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą imprezkę. Niech to będzie dalej fajny wieczór.
1: SK.

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra. Smolasty. Skolim. Fan Factory. Halina Frąckowiak. After Party. Dia. Calvi and Remi.
12: Wszystko brzmi lepiej.
13: W harmonii.
12: Dwa głosy współgrają.
13: Ze sobą.
12: Przekazują z lekkością.
13: Trudne wiadomości.
12: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonii. Możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
19: Wrocław na czasie.
20: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Sportowo będzie już w najbliższą sobotę w Dobroszycach, a to za sprawą meczu finałowego piłki nożnej kobiet. WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z żeńską reprezentacją województwa dolnośląskiego o 18:00. O 21:00 czeka nas tam koncert zespołu MIG, wcześniej gotowanie pod chmurką z Joanną Brodzik, no i generalnie dużo się będzie działo. 17 czerwca za to kabaret Hrabi wystąpi w Obornickim Ośrodku Kultury. Szczegóły w sieci.
18: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.

0: SK Wrocław.
1: SK Wrocław.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Dokładnie tak robimy w każdy poniedziałek po 23. Ja nazywam się jak zawsze Mati Fuczyło i jak zawsze razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów. Jakie to numery będą, to sprawdzimy w ciągu najbliższej godziny, ale musicie wiedzieć o tym, że to wy układacie playlistę SK.pl, tam się to robi. No i standardowo są u mnie goście specjalni i ci goście, no to są bardzo fajni goście. No oni przenieśli Biskupin do studia Radia SK, można powiedzieć. BSK, siemanko.
4: Siema, witamy.
5: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
3: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
5: Tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
3: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
6: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
3: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
5: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
3: No zapraszamy oczywiście. Słuchajcie, BSK są w studiu Radia SK. Jeżeli macie do nich pytania, to podsyłajcy je na Instagramie Radia SK.
5: Właśnie,
3: można to robić. Będę tutaj zaglądał.
5: Jakiś spicy dawajcie.
3: Dawajcie spicy, to będziemy to sprawdzali. Ja też mam swoje spicy, ale w pierwszym wejściu to pogadamy o waszych koncertach a propos. Skoro już o tym wspomnieliście, to na pewno to zrobimy. Gramy tymczasem miejsce 20. Wcześniej jeszcze powiem, że dzisiaj kawałek od BSK też się tutaj pojawi. Zagramy jeden z nich, ale 20 to dzisiaj sami nie mogę spać. To lecimy i wracamy zaraz.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
1: No ewidentnie tak.
2: Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%. Natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji, czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
0: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
0: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
0: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki, gadajmy mądrze. Gramy miejsce 15. Gramy miejsce 15, rap 20. Magiera, dzięki i słyszymy się.
0: Dzięki, pozdrzeć. Rap 20.
3: Głosuj na sk.pl 15.

0: jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Mm-hmm. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna.
1: Okej.
0: Okay. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym
0: okay.
2: nazwał.
0: Okay.
2: I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy, że z jednej strony masz żywą perkusję, ale z drugiej masz jakieś sample rapowe i...
0: Kreowaliśmy taki swój dziwny świat.
2: Tak, dziwny świat, dziwny gatunek w tej epce i dlatego tak ciężko też nam jest ją skategoryzować w jakimś jednym danym gatunku, ale to też trochę mi się wydaje opisuje stan naszej głowy po prostu, że...
0: Prawda.
2: Wszystkim się jaramy i...
0: Chcemy wszystkiego.
2: Chcemy zawsze mieszać te światy i... Czy to w pogodnym, czy w smutnym stylu, teraz po prostu bardziej wygaszonym, ale to mówimy. No, to jest taka epka, z którą chcieliśmy po prostu zostawić ze sobą przeszłość i zacząć po tym wszystko tak, jak powinno być.
1: Dobrze, to, że ta kategoryzacja jest taka trudna, wydaje mi się, że jest właściwie plusem z mojej strony, no bo w takim razie nie wpadacie w żadną z szuflad. A propos szuflad, a propos waszego świata, a propos wszystkiego, co jeszcze przed nami, to za moment zagramy też jeden z waszych numerów. Wcześniej jednak zagrajmy jeszcze miejsce 12. Przypomnę, że to wy głosujecie na SKPL, wy słuchacze. Tam klikacie plusy, minusy i to wy decydujecie o tym, co w każdym tygodniu tutaj leci. Tym razem 12 to... Tak jest, a będzie jeden z numerów. W Gips, Dope House i For Money, tymczasem i win.
3: Rap 20. Głosuj na SKPL 12.

0: SK Wrocław. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: A 10 z nich już za nami. Matif Uczyło to ja, to jest Rap 20, a z nami cały czas BSK. I wracamy do naszej rozmowy. Trwa parea sezon i rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast, jako że mamy dziś jeszcze przez 16 minut Dzień Dziecka, to wrzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać. Wszystko, co robię, to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
2: No, generalnie, w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... Chcemy koncerty, żyć. Spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
3: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
1: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
2: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
3: To nie, że... ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
1: Okej.
3: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
1: Okej.
3: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Więc poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
1: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
2: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
3: Tak, do mnie, zapraszam.
1: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
3: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji teraz.
1: Bardzo dobrze, inspirujmy w takim razie i grajmy wasz numer, on nazywa się Bądź ze mną, BSK, Magiera, ten kawałek już teraz, a wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że na sk.pl możecie na niego głosować, aby został z nami na zdecydowanie dłużej.
2: O, właśnie. Plusujcie.
1: Plusujcie, łapka w górę, tapujemy.
4: Yeah.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

hasło, ale mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock.

0: Głosuj na SK.pl
1: 9.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufa. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Leż mi na stole w moim domu, jakby to był strip class, to, bo nie da się zasnąć, nie da się zasnąć.
1: Nie da się zasnąć, więc pozdrawiamy tych, którzy zasnąć nie mogą i słuchają rap 20 minuta do północy. Jonathan Białas, Solar i Nikoś, to miejsce 8 w tym tygodniu. To wasze głosy, to sk.pl, tam możecie klikać, tak jak na numer od BSK. BSK są cały czas u nas w studiu. No i właśnie, przed momentem zagraliśmy wasz kawałek Bądź ze mną. Słuchacze pamiętają o tym, że mogą głosować, ale... No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony. Mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony. I wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego... jak to powiedzieć... No za szybą, że, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje i po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
3: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które tam się znajduje.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, o co chodzi?
3: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
3: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
1: Okej.
2: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
3: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
3: W soundtracku to jest...
2: To tego ha. To się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill? Jakoś...
3: Pump it.
2: A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
3: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Jezu. Pulp Fiction to po prostu super, wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą i... Ale jakoś tak to przypadkowo wyszło.
3: Nie bierzemy
2: ale...
3: narkotyków, jak coś.
2: Ale akurat oglądaliśmy trochę jego filmów w zimę i myślę, że może to jakoś tak za...
3: Podświadomie może to jakoś
2: bo ogólnie
3: tak...
2: sporo oglądamy filmów i zajebiste są te porównania, bo... No bo kurde, no ta sztuka wszędzie się łączy i w muzyce, i w jakimś obrazku, czyli w filmie i utożsamiasz się z pewnymi bohaterami czy filmami, więc...
3: Więc łatwiej też słuchaczowi sobie wyobrazić, gdzie ta twoja głowa wędruje.
2: Ale nawet nie o to chodzi, bardziej właśnie łatwiej tobie coś sobie wyobrazić, mam wrażenie.
3: No tak, ale dajesz to słuchaczowi, więc on też może sobie wyobrazić.
1: No dobra, okej. Dwa w jednym, duo. To są dwa znaczenia, słuchajcie tego, ale to bardzo dobrze. Natomiast zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okej.
2: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam... Zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas.
2: Na jakiś czas i
3: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
2: jesteśmy
3: już,
2: głodni, no, więc, nie możemy więc ten, jakbyście mogli gdzieś, jakbyście nas zobaczyli, dać nam 5 zł. Bo... Nie, żartuję, ale serio, no teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości, co nie? Bo kiedy dopiero słuchacz go słyszy, no to on już jest skończony, ale... No był ciemny czas w naszym życiu i uważamy, że nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie i to i o tym po prostu nagrać, z czym może nie kojarzy się nasza muzyka, ale teraz już jest trochę lepiej, jakieś letnie brzmienia, coś ten teges.
1: Bardzo dobrze, trzymamy kciuki w takim razie i czekamy na 18 czerwca, jak rozumiem.
3: Tak, tak jest. Możemy się doczekać już tej premiery i szykujemy coś specjalnego w ogóle, więc jak ktoś tutaj jest z Wrocławia i nie ma co robić 20 czerwca, to jeszcze nie powiemy co, ale będzie coś wartego.
2: To będzie fajne.
1: W takim razie zapisujcie sobie to w kalendarzach, klikajcie też plusy pod numerem BSK na SK.pl. Dziękuję wam bardzo za wizytę.
3: Dziękujemy
2: bardzo.
3: I naprawdę mega miło u ciebie być, bo tak widać, że obchodzi cię to.
1: I dzięki bardzo.
3: Jakby z kim tu gadasz i mega, w sensie mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze 2 godziny gadać.
1: Kłaniam się nisko, jak chcecie to zostaniemy, dogramy jeszcze. Dogramy coś, wierzę. Gramy tymczasem miejsce 7, Chivas to nieodpowiedzialne. Dzięki.

0: Rapowe 20. Wracamy do odliczania najlepszych rapowych numerów. Za nami miejsce 5 to The Amsone i Znana w tym tygodniu. Za chwilę powiem wam o nowych propozycjach, które pojawiły się do głosowania na sk.pl, a jest ich naprawdę sporo. Minęła już północ, właściwie mamy 13 minut po północy, a to oznacza jedno sk.pl. Tam znajdziecie już nowe propozycje. Jest ich dużo. To m.in. Oki, Ewa Farna, Young Iggy i O Co Chodzi z kawałkiem Jeszcze Raz. Jest też inny numer od Okiego, a więc Baby Blue. Do tego Kizo i Nataliza, Nie ma nas tam, Gipsy PZ i Karnawała, do tego Mighty's, Alien i For Money. To też kawałek, który na was czeka. Kawałek nazywa się Deszcz. Na to można głosować już teraz. Jeżeli tylko macie ochotę, to wjeżdżajcie tam, podobnie zresztą z kawałkiem od BSK. Panowie czekają. My gramy tymczasem miejsce czwarte. Tutaj połączenie, które bardzo lubicie. BDOS 2115, Maja Metzen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: 4.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

Błaga o ratunek. Trzecie miejsce, rap 20. Tako Hemingway, Livka i Zepizep Frascati to dziś trójka. 19 minut po północy my zbliżamy się do najważniejszych numerów, do miejsca drugiego i do miejsca pierwszego. Tymczasem mogę powiedzieć tyle, że waszych głosów oni zebrali naprawdę dużo. California Love, White 2-1-1-5, Vivi Simon i Palar to miejsce drugie.

0: Biały t-shirt z logiem California Love. White 2115, Bibi Simon i Ballard to miejsce drugie rap 20. Zbliżamy się do końca, więc mogę się z wami pożegnać. Ja to Mati Fuczyło, my słyszymy się już bardzo niedługo, jutro po 18:00, właściwie to już nawet dziś, bo we wtorek, ale wcześniej powiem wam jeszcze, że Gips i Kukon, ty masz to miejsce pierwsze rap 20. Dzięki, do usłyszenia, gramy.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SK Wrocław.
1: To promocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: pastelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie.
3: Hity na czasie.
2: Numer 1 we Wrocławiu.
4: Radio SK. Zapominając już.

0: SK Wrocław.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.